0: spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

wpadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

gramy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady ma

0: chyba tak. Jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam

0: Radio. To jest Melo. To jest Nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Jest to, wy w tym momencie lecą do ciebie taka szybka kasa od Meloradio.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Pacik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy. Po reklamie. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Limbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
3: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, a będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Będzie o postępach na linii Otwockiej, to inwestycja realizowana przez Polskie Linie Kolejowe. Będzie o inwestycjach realizowanych przez warszawskie metro. Będzie też o inwestycjach drogowych, a na koniec przypomnimy Wam o zbliżającym się dniu bez samochodu i będą też motozapowiedzi. Ale na początek o problemie, który chciałam dziś tylko zasygnalizować, a chodzi dokładnie o elektryczne hulajnogi i o kierujących tymi pojazdami, którzy często zachowują się niestety bardzo nieodpowiedzialnie i łamią przepisy. Niebawem w jednym z magazynów przyjrzę się statystykom Straży Miejskiej, jeśli chodzi właśnie o ten problem, a dziś chciałam powiedzieć o tym, że na takie nieodpowiedzialne zachowania kierujących hulajnogami narzekają też kolejarze, bo to także coraz częściej problem na przejazdach kolejowych. Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: Wypadki i kolizje.
5: Korzystając z takich urządzeń jak hulajnogi, na terenie kolejowym, na peronach, w tunelach jest całkowity zakaz jazdy na tych urządzeniach. Jest bardzo dużo podróżnych, którzy spieszą się do swoich pociągów, przechodzą z peronu na peron, korzystają z różnych przejść i dojść i taki zakaz obowiązuje. Druga kwestia, patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników tych pojazdów, to szczególnie chciałbym, żebyśmy uczulili opiekunów i rodziców osób, szczególnie młodocianych, korzystających z tych urządzeń, bowiem jest bardzo ważne przestrzeganie przepisów związanych z poruszaniem się hulajnogą i na terenie kolejowym, i na przejazdach kolejowo-drogowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że uczestnicy ruchu w postaci jazdy na hulajnodze nie wolno przejeżdżać przez przejazd na hulajnodze. Chyba że taki przejazd jest wyposażony w odrębną ścieżkę rowerową. Korzystając również z tego urządzenia, należy oczywiście pamiętać o kasku, który będzie chronić głowę użytkownika tego urządzenia. Jeżeli jest to przejazd kolejowo-drogowy wyposażony w urządzenia sterowania ruchem kolejowym, to należy pamiętać, że nie wolno wjeżdżać na taki przejazd, kiedy zapalone jest czerwone światło migające. Nie wolno objeżdżać urządzeń rogatkowych. Nie wolno również przejeżdżać pod tymi urządzeniami rogatkowymi. Statystyki 30 wypadków w okresie wakacyjnym od 1 lipca do ostatniego sierpnia, ściśle dotyczących hulajnog, 3 zdarzenia, 2 wypadki, 1 incydent. Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg. Szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym, właśnie poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle. Czy chociażby tragiczny wypadek, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka. Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym należy zachować szczególną ostrożność i szczególnie wtedy, kiedy są to osoby młode poruszające się na takich pojazdach, jakimi są chociażby hulajnogi, bowiem starcie z pociągiem najczęściej niestety skończy się śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Masa tego pociągu w stosunku do naszego ciała na pewno nas pokona. Pamiętajmy, że droga hamowania to często kilkaset metrów, a reakcja pociągu na zatrzymanie to również 400, 500, 700 metrów, zanim masa tego pociągu wyhamuje. Uderzenie przez taki pociąg niestety kończy się tragicznie.
3: I pozostajemy przy kolei, ale teraz będzie o inwestycji realizowanej przez PKP PLK, a dokładnie o postępach prac na linii Otwockiej, o których rozmawiałam z Anną Znajewską-Pawluk z PKP PLK.
6: Prace nabrały naprawdę dużego rozmachu. Widać ich na całej linii kolejowej, aż od Anina do Otwocka. Wszędzie tam, gdzie zaplanowaliśmy budowę 20 nowych przejść pod torami, to te roboty trwają i widać już konstrukcję tych nowych przejść podziemnych. Wszędzie już też widać nowe konstrukcje peronów. Zapraszam między innymi do Miedzeszyna. Tam widać już nowy peron wyspowy, a na jego dwóch krańcach budujemy nowe przejścia podziemne. Przejścia podziemne budujemy w uzgodnieniu z samorządami, bo to samorządy nam podpowiedziały, pokazały, gdzie najczęściej użytkownicy dróg, użytkownicy, właśnie pasażerowie czy mieszkańcy przechodzą niestety nielegalnie przez tory, narażając swoje zdrowie i życie. W tych miejscach właśnie zbudujemy dla mieszkańców linii Otwockiej nowe przejścia pod torami, ale oprócz tego zlikwidujemy 3 przejazdy, a w ich miejsce powstaną 3 nowe skrzyżowania bezkolizyjne, między innymi w Józefowie i w Aninie. I tam też prace się już rozpoczęły.
7: Co przede wszystkim zyskają pasażerowie?
6: Pasażerowie zyskają to, że my dobudujemy 2 dodatkowe tory, więc rozdzielimy ruch pociągów aglomeracyjnych od pociągów dalekobieżnych. Intercity będą miały swoje tory, a pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskich swoich. To oznacza, że tych pociągów podmiejskich, a ludzie tam dojeżdżają do pracy, do szkół, będzie więcej, będą mogły jeździć z większą częstotliwością. Pociągi Intercity, te jadące z Warszawy do Lublina, będą jeździły w skróconym czasie, bo podróż z Warszawy do Lublina ma wynosić około 90 minut.
7: A na razie pasażerowie muszą się jeszcze liczyć ze zmianą w organizacji ruchu.
6: Tak, od kwietnia zeszłego roku pociągi Intercity, które kursują z Warszawy do Lublina, jadą trasą okrężną, jadą przez Mińsk Mazowiecki po linii kolejowej numer 2. Natomiast jeżeli chodzi o kolej mazowiecką i szybką kolej miejską, te roboty prowadzimy przy ruchu, utrzymanym ruchu pociągów, ale po jednym torze, więc około 90 składów kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej dojeżdża aż do Otwocka. Pozostałe jeżdżą w skróconej relacji do Warszawy Wawer i dodatkowo wprowadzona jest komunikacja zastępcza.
7: To może jeszcze na koniec przypomnijmy, kiedy planowane jest zakończenie prac, no i jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty.
6: Planujemy zakończyć pracę w 2028 roku. Inwestycja kosztuje ponad 1 miliard złotych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, a ważną informacją już również to, że po zakończeniu budowy przystąpimy do nasadzeń roślinności, na której zależało lokalnej społeczności. Wzdłuż linii Otwockiej będą posadzone rośliny.
3: Było o postępach na linii Otwockiej, to teraz warszawskie metro, bo tu też sporo się dzieje. Na finiszu jest już budowa 3 stacji linii M2 na Bemowie, o czym teraz Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego.
8: 3 stacje budowane na Bemowie oraz nowa stacja techniczno-postojowa MORE są na ostatnim etapie prac wykończeniowych. Kontrakt kończy się 9 listopada, obecnie rozpoczęły się jazdy testowe pociągów. Trwają też odbiory obiektów na morach. Prowadzone są też prace na powierzchni, które są związane z przywracaniem do ruchu wcześniej wyłączonych terenów. I tak, w poprzedni weekend prowadzone było asfaltowanie jednej jezdni ulicy Kurczewskiej. W najbliższy weekend podobne prace będą kontynuowane na drugiej jezdni. Po tych pracach będzie możliwe stopniowe wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, a nawierzchnia będzie też poprawiana na ulicy Doroszewskiego, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej stacji Lazurowa. Co istotne, to 26 września na docelowe miejsce wróci już pętla autobusowa Górczewska.
3: Co ważne, trwają też prace związane z realizacją kolejnych linii i obiektów metra.

w 2027 roku. Prace dla M4 są na etapie badań gruntów, a także korekty lokalizacji kilku stacji odcinka śródmiejskiego. Jest to wynikiem efektów prac z pierwszego etapu prac przedprojektowych, gdzie wykazano kolizję z infrastrukturą podziemną, głównie kolektorami MPWiK. Te prace nie przewidują zmiany przebiegu samej linii, a wyłącznie lokalizacji korpusów bądź wejść z kilku stacji. Linia M3 podzielona jest w tej chwili na dwa etapy realizacyjne.

0: Ta linia przejdzie pod Wisłą w kierunku Siekierek i Mokotowa, przetnie się z pierwszą linią metra i wraz z analizami dla linii M4 prowadzone są prace związane z dokładnym umiejscowieniem stacji końcowej linii M3 i właśnie jej przecięcia z linią M4. Czwarta linia jest najdłuższą projektowaną linią i przewiduje przebieg od Tarchomina do Wilanowa. Połączy się z innymi liniami metra, liniami kolejowymi. Będzie tworzyć ważne węzły przesiadkowe i prace przedprojektowe obejmujące całą tę linię zakończą się w 2027 roku.
1: To była Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego, a teraz zmieniamy temat.
2: Moto inwestycje.
1: Ta informacja może się przydać kierowcom podróżującym po Mazowszu. Zakończyły się wszystkie prace na ciągu głównym S7 między węzłami Płońsk Południe i Załuski. Ich zwieńczeniem jest uzyskane pozwolenie na użytkowanie, co umożliwiło wprowadzenie tam stałej organizacji ruchu.
3: Kierowcy mogą poruszać się po tym odcinku z dopuszczalną prędkością do 120 km na godzinę. Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy oddziału Warszawy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trwają jeszcze prace na węźle Przyborowice i MOP Poczernin. Na ostatniej z łącznic węzła Przyborowice prowadzone są jeszcze prace. Docelowo umożliwi ona wjazd na S7 w kierunku Warszawy. Na razie kierowcy mogą korzystać z objazdu przez sąsiedni węzeł Poczernin. Zamknięty jest jeszcze wjazd na drogę lokalną wzdłuż S7 po jej zachodniej stronie. Toczą się również prace brukarskie oraz nasadzenia zieleni na MOP Poczernin. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków S7 Płońsk-Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 miliarda złotych, a kwota wydatków kwalifikowanych to blisko 1,5 miliarda złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to nieco ponad 1,2 miliardy złotych.
1: To była Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A teraz w magazynie przypomnienie o zbliżającym się dniu bez samochodu. Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
4: 22 września, dzień bez samochodu. W tym roku jest to wtorek. Tego dnia będzie można podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami, tramwajami, pociągami metra, pociągami szybkiej kolei miejskiej, wszystkimi pojazdami z logo warszawskiego transportu publicznego. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych. Możliwe będzie kupowanie biletów długookresowych, hodowanych na kartach miejskich. Otwarte będą bramki metra. Bezpłatnie będzie można także korzystać z parkingów P+R.
1: Dzień bez samochodu w Warszawie już 22 września. To na koniec mamy jeszcze...
2: Moto zapowiedzi.
1: W niedzielę 27 września od 11 w Skrzeszewie przy jednostce OSP akcja wykopki, czyli zakończenie sezonu Classic Cars Legionowo. Tego samego dnia od 10 do 18 w posiadłości Zbiroża odbędzie się Storm Motor Fest, finał sezonu motoryzacyjnego. Jak zachęcają organizatorzy, w jednym czasie i miejscu spotkają się tam pasjonaci całego przekroju motoryzacji, od klasycznych i zabytkowych samochodów przez superkary, amerykańską motoryzację, aż po najnowsze samochody elektryczne i technologie związane z mikromobilnością. A 4 października od 10 do 14 w Neogarage kolejna edycja ogólnopolskiej giełdy modeli samochodów imienia Sławoja Gwiazdowskiego. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa. A w nim relacja z Pacific Car Sprint, ciekawego motoryzacyjnego wydarzenia, które odbyło się na autodromie Bemowo. W minioną niedzielę, 13 września, królowały tam auta amerykańskie i japońskie, a więcej o tym w mojej relacji i rozmowach z uczestnikami, a na początek z organizatorem tego wydarzenia. Zapraszam.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
5: Witam wszystkich słuchaczy, ja się nazywam Baranowski Sebastian i reprezentuję Automobil Klub Polski. Wydarzenie, na którym jesteśmy, nazywa się Pacific Car Sprint. Pacific Cars, ponieważ Ocean Pacyficzny to jest miejsce, które tak naprawdę graniczy Japonię oraz Amerykę, a to wydarzenie właśnie jest podyktowane motoryzacji amerykańskiej oraz japońskiej. W związku z tym na miejscu można oczywiście takie samochody spotkać, wszelkie, nowoczesne, klasyczne.
1: Pogodę, widzę, zamówiłeś, zainteresowanie jest spore. To teraz jakie punkty programu, co dzisiaj?
5: W programie są przede wszystkim przejazdy samochodów, nazwa sprint, ponieważ tu jest super sprint, czyli te samochody jeżdżą po wyznaczonej trasie, uwaga, z dwoma płytami poślizgowymi. Poza tym są też przejazdy offroadowe, więc mamy do dyspozycji dwa samochody, które są po bezdrożach w stanie naprawdę świetnie pojechać. Poza tym mamy bardzo fajną muzykę dzisiaj, o czym się zaraz wszyscy przekonają. Strefę bezpieczeństwa ruchu, także symulator dachowania i kursy z pierwszej pomocy, takie przypominające. Więc myślę, że na tak krótkie wydarzenie od 10 do 16 jest co robić.
1: Powiedz jeszcze koniecznie o tym, że ma ono też taki wymiar charytatywny, pomocowy.
5: Oczywiście, to jest najważniejsza rzecz całego programu, ponieważ poza tym, że ludzie mogą przyjść i doświadczyć motoryzacji, powiedzmy naocznie, to mogą wręcz namacalnie, bo umożliwiamy przejazdy samochodami, zarówno tymi offroadowymi, jak i po torze Super Sprint, w ramach za pomoc charytatywną na rzecz potrzebującej Malwinki Marszałek, która cierpi na zespół Reta, a jej rodzina też akurat jest ze świata motorsportowego i to nas wszystkich łączy.
1: Pogadajmy trochę o tobie, przypomnij, jak się u ciebie ta miłość do amerykańskich aut zaczęła i czym dzisiaj przyjechałeś?
5: Moja miłość do motoryzacji rozpoczęła się chyba jak zacząłem w ogóle mówić i chodzić, więc bardzo wcześnie. Miłość do motoryzacji nie tylko amerykańskiej, ale też japońskiej. Znajdą się też piękne samochody włoskie, brytyjskie. No motoryzacja jednak nie zna granic. A ja przyjechałem dzisiaj pięknym fioletowym Dodge'em Challengerem oraz Nissanem Glorią, jedynym w Polsce egzemplarzem, prawdziwym JDM-em z kierownicą z prawej strony.
1: No to powiedz trochę o tych autach. Najpierw to fioletowe cudo.
5: To jest samochód, którym jeżdżę, uwaga, na co dzień, bo potrzebowałem rodzinnego samochodu i wbrew pozorom spełnia to oczekiwania. Jest bardzo dużym pięciomiejscowym samochodem z dużym obszernym bagażnikiem. Uwaga, ma instalację gazową i świetnie się sprawdza do jazdy na co dzień, bo jest po prostu ekonomiczny. Drugi samochód to jest Nissan Gloria, tak jak wspomniałem, jedyny egzemplarz w Polsce. 3 litry turbo, napęd na tył. No, stan jest doskonały, a samochód jest 97 roku, więc no, czuję się troszeczkę przy takim dziele sztuki jak mecenas.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę, no i oczywiście teraz ruszam, żeby porozmawiać trochę z uczestnikami tego wydarzenia.
5: Dziękuję ci również.
1: No i mam jednego z uczestników dzisiejszego wydarzenia przy mikrofonie. Będziesz dzisiaj startował.
6: Cezary Pucołowski, przyjechałem samochodem Dodge Ram 1500 z 2012 roku. Będziemy jeździli charytatywnie w strefie offroadu samochodami terenowymi po górkach, po terenie.
1: No, powiedz trochę o tym aucie.
6: No, auto jest przygotowane pod wyprawy, jest troszeczkę podniesione, jest to Dodge taki, no właściwie 5.7 Hemi, silnik, napęd na 4 koła, przygotowany do dalekich podróży właśnie w terenie.
1: Dalekich podróży pewnie już trochę było, to opowiedz, gdzie już tym autem udało ci się pojechać i wrócić.
6: No, dużo było powiadać.
1: Mamy czas.
6: Z najdalszych póki co, no to byliśmy na Krecie greckiej, byliśmy w Monako, byliśmy na Sardynii, na Korsyce. No i właściwie całą Europę zjeździliśmy. Alpy przejechaliśmy nim, także troszeczkę jeździliśmy.
1: Okej, powiedz jeszcze, czy trzeba cię było długo namawiać, żebyś wziął udział w charytatywnym starcie, czy od razu wiedziałeś, że wchodzisz w to?
6: Od razu wiedzieliśmy, że wchodzimy w to. Mamy te samochody, no staramy się nimi dzielić, jakby pokazywać innym. Nie jest to nasza jakaś tam perełka wychuchana, tylko staramy się pokazywać innym.
7: Marta Waśkiewicz, Komisja Sportu Samochodowego. Pomagamy Komisji Samochodów Amerykańskich przy organizacji próby sprawnościowej podczas Pacific Car Sprint.
1: No właśnie, stoimy obok takiej kolejeczki kierowców, którzy za chwilę będą wjeżdżali, a tutaj właśnie już zjeżdżają ci, co pokonali tę próbę. Opowiedz mi trochę, jakie zadanie przed startującymi i czym się muszą wykazać, jakie tu są wyzwania.
7: Przede wszystkim są to samochody, które na co dzień nie poruszają się sprawnościowo. Płyta sprawnościowa ustawiona jest dosyć specyficznie, technicznie. Mało tego, włączyliśmy do tego płytę poślizgową, w związku z tym nie jest tak łatwo utrzymać tor jazdy, nie jest tak łatwo utrzymać się w ogóle na torze. Jak widać, mamy troszkę obrocików, mamy trochę walki z przyczepnością. Dla nich jest to na pewno jakaś tam większa frajda, coś, czego nie mają na co dzień. No i oczywiście wszystko pokonywane jest na czas. Wybieramy najlepszych, sumujemy ich czasy i trzech najlepszych nagrodzimy.
8: Wy już próbę sprawnościową macie za sobą. Przedstawcie się, powiedzcie, jakim autem jechaliście.
9: Jestem Maksim, pilot tego zespołu i za mną jedzie Igor jako kierowca. W sumie jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ja już dużo jeździłem na BMW jako taki też amatorski zawodnik, ale tutaj dzisiaj jestem pilotem i jadę ze swoim przyjacielem, który też tutaj pierwszy raz. No jest tak w sumie ciekawe i największa taka ciekawostka, co jest dzisiaj, to, że jeździmy po tych płytach, bo jak cały czas mamy zawody na BMW, to nigdy nie można wjeżdżać na te płyty, a dzisiaj mamy takie dziwne warunki, że trzeba wjeżdżać na te płyty. No i jest naprawdę ciekawe, bo tam jest tak ślisko, trzeba na to uważać.
8: Troszeczkę powiedz o tym aucie. Co to za samochód i czy jest trochę podrasowany?
9: Subaru BRZ. W sumie jest taka seryjna z modyfikacji. Tam jest jakiś short shifter, zawieszenie, sportowa kierownica i w sumie to tyle. To jest taki zwykły, codzienny samochód, który czasami jeździ na takie imprezy.
8: Kolejny uczestnik, który ma próbę sprawnościową za sobą.
10: Mam na imię Bartek. Przyjechałem Mazda MX-5, która jest przygotowana do jazdy torowej. No i przyjechałem pierwszy raz na BMW, zobaczyć, jak tutaj wygląda teren i zapoznać się z trasą. I przyjechać też na dobry cel, na cel charytatywny tego eventu, więc...
8: I jakie tu są pułapki?
10: Na pewno mokre kółko, które tutaj mamy i ta tafla z wodą. Szczególnie na takich oponach sportowych może być zdradliwa. Oprócz tego dobrze to hamulować i jeździć spokojnie na początku i wyczuwać swoje auto, szczepność.
8: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że z mikrofonem Meloradia tym razem wybrałam się na autodrom BMW, gdzie królują auta amerykańskie i japońskie, oczywiście mnóstwo Mustangów, mnóstwo innych pięknych i szybkich aut. Jedną z atrakcji tego wydarzenia jest wystawa aut amerykańskich i japońskich i jestem przy samochodzie, który wyróżnia się dzisiaj bardzo na tle innych aut. Jest ze mną jego właściciel i on najlepiej o nim opowie.
11: Dzień dobry, Janek Biskupski. Przyjechałem Fordem T z 1924 roku, więc ma 102 lata. Zapala na korbę bez żadnego problemu. Przyjechałem z Łazów, także 30 km bez żadnego problemu. Dopuszczony do ruchu na żółtych tablicach i to jest ogromna przyjemność zjeżdżenia takim samochodem. Koła ma z drewnianymi szprychami. Dopiero dwa ostatnie roczniki miały szprychy metalowe. Te są takie koła jak od dorożki. Drewniane szprychy, metalowe obręcze. Opony takie trochę jak od roweru, ale za to bardzo duże. To są 30-calowe koła, także jest też sprawny w terenie. Był projektowany w czasach, kiedy utwardzonych dróg jeszcze nie było dużo i bardzo dobrze jeździ po polnych drogach, także też ma zawieszenie takie starodawne, troszeczkę jak od bryczek konnych, także ma duże wykrzyże, nie ma amortyzatorów, nie ma stabilizatorów, więc szybkości żadnej nie osiąga, ale za to bardzo wygodnie się nim jeździ.
8: Świetne lampy.
11: Tak, tak, lampy to już są nowe, bo to są lampy elektryczne. Pierwsze modele miały lampy karbidowe, także się nalewało wody, podpalało i tak jak w kopalniach dawniej. Samochód prowadzi się zupełnie inaczej. Ma trzy pedały, ale te trzy pedały mają zupełnie inne funkcje. Lewy pedał to zasprzęgla pierwszy bieg, jak się go wciśnie, a drugi bieg, jak się go puści. Środkowy pedał to wsteczny bieg, a prawy pedał to hamulec, także zupełnie odwrotnie niż w zwykłym samochodzie, także trzeba się dobrze przyzwyczaić.

0: amperomierzem. Ten amperomierz zwykle pokazuje, jak słabo ładuje prądnica, także ja na przykład jeżdżę nim bez świateł, bo się wtedy rozładowuje, nie ma prędkościomierza, także pytają mnie o przebieg, nie mam pojęcia, nie ma żadnego sposobu zliczenia tego.
1: Powiedz, jak upolowałeś to cudo?
0: No to na internecie wypłynęło, że jest Forte na sprzedaż na Chodzie. Na początku nie chciałem uwierzyć, ale pojechałem w jedno, drugie miejsce, okazuje się, że jest ich kilka. W Stanach jest całkiem dużo jeszcze na sprzedaż, w Europie też jest całkiem dobry rynek, także jest ich więcej niż myślałem i jak się okazało, że można takie auto mieć na Chodzie, to od razu wiedziałem, że chcę kupić.
1: To jeszcze chciałabym usłyszeć, jak on gada.
0: Dobrze, to najpierw trąbka. Żeby go zapalić, to musimy najpierw mu odkręcić paliwo, bo jest zakręcane, bo z niego trochę kapie. Teraz jest ciepły, więc bez ssania powinien zapalić. Tak. Wyprzedzenie zapłonu na zero, gazu trochę, prąd i idziemy do korby.
1: Powiem ci, piękny dźwięk. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stoję właśnie przy jednym z ciekawszych aut dzisiaj na tej wystawie, na tej imprezie. Jest ze mną jego właściciel.
2: Cześć, bardzo mi miło. Jestem Adrian. Stoimy obok Dodge'a Chargera z 1970. Jest tutaj pod maską silnik 440, który nie ma za wiele wspólnego z oryginalnym stokowym silnikiem 440. Nie zobaczymy tutaj gaźnika. Mamy też kute tłoki, kute korbowody, więc osprzęt też jest zmieniony. Nie jestem w stanie powiedzieć najważniejszego, czyli z iloma tutaj końmi mamy do czynienia. Byłoby to 375, gdyby był stokowy, a nie jest, więc mamy zakład tutaj z mechanikiem, jak wreszcie schamujemy na hamowni auto, ile to będzie. Natomiast spodziewam się, że to będą liczby 400 coś, 500 coś, to raczej małe prawdopodobieństwo. Natomiast powyżej 400 powinien tych koni mieć. I co? Skrzynia biegów. Nie ma tutaj oryginalnej 727 Torque Fleet trzybiegowej. Była na początku i też nią jeździłem, więc mam porównanie. I doradziłbym absolutnie każdemu fanowi, komuś, kto wykonuje renowację auta, żeby zrobił sobie już moda, wydał troszkę więcej na to, żeby zrobić moda skrzyni. I tutaj akurat wrzuciłem skrzynię najbardziej chyba znaną na świecie, czyli ZF8 HP, 8-biegowa skrzynia. Skrzynia montowana w wielu autach, nawet w Rolls-Royce Droptailu, w Chryslerach, w BMW-ach, nowych, świeżych autach, więc bardzo sprawdzona konstrukcja. No i za pomocą różnych adapterów, no i oczywiście za pomocą wielkiej wiedzy faceta, u którego robiłem to auto, udało się sprawić, że ta skrzynia jest połączona z tym silnikiem w tym starym aucie. Więc uczucie prowadzenia jest zupełnie w ogóle inne teraz. Jest naprawdę coś wspaniałego, niepodrabialnego absolutnie.
1: To jeszcze powiedz mi, co wiesz o historii tego samochodu i jak się stałeś jego posiadaczem?
2: To tak, jeżeli chodzi o historię tego auta, ona zaczęła się 4 lata temu dla mnie, gdzie kupiłem to auto od poprzedniego właściciela w Polsce już, który miał plan na to, żeby zrobić z tego auta dragstera, czyli właśnie dlatego ta skrzynia biegów poprzednia była zrobiona tak sekwencyjnie, dlatego był taki twardy zawias i kilka innych rzeczy, natomiast plany się pozmieniały, ja stałem się właścicielem, koncepcja się zmieniła i później rozpocząłem moją przygodę właśnie z renowacją, bo kupiłem to auto w absolutnie takim stanie, gdzie była wymagana blacharka, lakier, wnętrze akurat było to dobrze, to całe szczęście, natomiast sporo decyzji było jeszcze takich dla mnie do gdzieś tam podjęcia. No i teraz właśnie po tych wszystkich latach udało się przyjechać tak naprawdę na drugi w życiu tego auta za mojej kadencji zlot, także bardzo mi miło, że tutaj jestem.
1: No i życzę ci dzisiaj tutaj dobrej zabawy. Auto jest rewelacyjne, pięknie się prezentuje. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I tak w bardzo dużym skrócie było na autodromie BMW, gdzie w minioną niedzielę królowały auta amerykańskie i japońskie. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: W dzisiejszym programie będzie o tym, co w Warszawie trzeba wyczyścić, co skrócić, czego pilnować i gdzie dobudować. Najpierw graffiti, czyli walka z bazgrołami, które pojawiają się szybciej niż miejskie służby zdążą je usunąć. Sprawdzimy, jak czyszczone są zabytkowe elewacje i dlaczego w tej walce przydają się też

0: mieszkańcy. Potem komunikacja miejska. Kierowcy i motorniczowie będą mogli latem założyć krótkie spodenki. Ale porozmawiamy też o tych, którzy w swojej pracy zrobili znacznie więcej niż wymaga od nich rozkład jazdy. Poznamy osobowości warszawskiego transportu publicznego. Będzie też o bezpieczeństwie pasażerów, czyli o rzeczy prostej, ale ważnej. Kiedy autobus rusza albo tramwaj hamuje, lepiej trzymać się poręczy niż własnego szczęścia. A na koniec kamionek. Tam mieszkańców przybywa razem z nowymi blokami. Ale miejsce w szkołach już niekoniecznie. Społecznicy pytają, czy szkolna infrastruktura nadąża za deweloperskim tempem. Marta Kaźmierowska, zaczynamy. Warszawa walczy z graffiti, ale to trochę jak sprzątanie po imprezie, która jeszcze się nie skończyła. Jedne bazgroły znikają, a chwilę później w innym miejscu pojawiają się następne. Miejskie służby od wiosny wyczyściły już blisko 2000 obiektów, ale lista miejsc do sprzątania wciąż rośnie. Problem szczególnie widać na zabytkowych kamienicach. Tu graffiti nie jest tylko kwestią wyglądu. Farba potrafi wniknąć naprawdę głęboko w kamień i jej usunięcie wymaga specjalistycznych metod. Dobrym przykładem jest kamienica przy Marszałkowskiej 28, gdzie do walki z bazgrołami wykorzystuje się laser, chemię, gorącą parę i ręczne szlifowanie. To praca wymagająca precyzji. Nie wszystkie ślady uda się całkowicie usunąć, bo zbyt agresywne czyszczenie, jak mówią specjaliści, mogłoby uszkodzić zabytkową elewację. Po zakończeniu pracy kamień zostaje więc dodatkowo zabezpieczony przed kolejnymi napisami. Tyle, że problem nie kończy się na zabytkach. Bazgroły pojawiają się dosłownie wszędzie. Na wiatach, koszach, słupkach i innych elementach miejskiej infrastruktury Zarząd Oczyszczania Miasta prowadzi akcję Stop Bazgrołom i od wiosny usunął graffiti z blisko 2000 obiektów. Ale miejsc do wyczyszczenia jest znacznie więcej, dlatego miejscy urzędnicy proszą mieszkańców o pomoc. Nie trzeba łapać wandala za rękę, wystarczy zauważyć pomazane miejsce i je zgłosić. Mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
1: Szybka reakcja na wandalizmy, także bazgroły, zapobiega ich dalszej eskalacji, dlatego bardzo zachęcamy mieszkańców, żeby zgłaszali zauważone pseudograffiti do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Można to zrobić przez aplikację, stronę, mail czy telefon. Do usuwania pseudograffiti z koszy wykorzystujemy wodę pod ciśnieniem i biodegradowalne preparaty, które rozpuszczają farbę. Dokładnie meta jest zarówno powierzchnia śmietnika, jak i jego pokrywa czy chodnik wokół. Od początku roku z takich nieestetycznych bazgrołów wyczyściliśmy już ponad 650 koszy. Pseudograffiti, które znajduje się na wiatach przystankowych, na szybach, tablicach z rozkładami czy nawet na ławkach, likwidują brygady interwencyjnego sprzątania Zarządu Oczyszczania Miasta. To grupy pracowników, które reagują na zgłoszenia kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta z innych miejskich służb, a także na zgłoszenia od mieszkańców. W tym roku wyczyściliśmy już z pseudograffiti około 1300 wiat. Ze względu na komfort przechodniów te prace prowadzimy nocami. One odbywają się od wiosny do jesieni, czyli wtedy, kiedy w nocy są dodatnie temperatury. Będziemy je prowadzić, dopóki pozwoli na to pogoda. Zarząd Oczyszczania Miasta usuwa pseudograffiti z koszy na śmieci i wiat przystankowy. Za pozostałe elementy infrastruktury odpowiadają ich zarządcy i to w zależności od ich rodzaju czy lokalizacji jest Zarząd Dróg Miejskich, Urzędy Dzielnic, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Za stan budynków, ich elewacji odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
0: I właśnie dlatego każde zgłoszenie ma znaczenie. Kontrolerzy ZOMU sprawdzają Warszawę przez całą dobę, ale jak podkreślają, mieszkańcy są dodatkową parą oczu. Tutaj warto dodać, że w przypadku zabytkowych budynków właściciele mogą korzystać z miejskich dotacji na usuwanie graffiti. Na pracy przy Marszałkowskiej 28 przeznaczono prawie 200 tysięcy złotych. Zainteresowanie takim wsparciem jest jednak niewielkie, bo w ciągu kilku lat złożono zaledwie 13 wniosków. Miasto chce więc nie tylko oczyścić, ale też zachęcać do szybkiego reagowania. Pomazane miejsce można zgłosić pod numerem 19115.
2: Zmieniamy temat.
0: Koniec z gotowaniem się za kółkiem. Warszawscy kierowcy dostawcy autobusów. W przyszłe wakacje będą mogli założyć krótkie spodenki. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że letni mundur trzeba dostosować do lata. O zmianę zasad pracownicy komunikacji miejskiej prosili od dawna. W czasie upałów kierowcy spędzają w kabinach nawet po 10 godzin, a temperatura w środku może przekraczać 30 stopni. Do tej pory krótkie spodenki były jednak poza regulaminem. I niektórzy postanowili z tym regulaminem trochę powalczyć. Jeden z kierowców, pan Darek, w czasie upałów przyszedł do pracy w służbowej koszuli i spódnicy. Tłumaczył, że skoro kobiety mogą prowadzić autobusy w spódnicach, to mężczyzna też powinien mieć możliwość wybrania odpowiedniego stroju. Za niezgodny z regulaminem ubiór został ukarany. Sam kierowca mówił wtedy, że autobus po postoju na słońcu nagrzewa się jak puszka, a klimatyzacja nie zaczyna działać od razu. Podkreślał też, że pasażerowie nie mieli problemu z jego strojem. Dla nich najważniejsze było po prostu bezpiecznie dojechać do celu.
2: Początkiem takich pomysłów to były chyba Czechy. Tam można było zauważyć kierowników pociągu w krótkich spodenkach. Pojawiały się zdjęcia na mediach społecznościowych i to tak już od paru lat napierało coraz głośniej i widzę, że od następnego lata może ja się skuszę.
0: Dodał instruktor jazdy i kierowca Miejskiego Zakładu Autobusowego Rafał Andziak. I właśnie takie głosy, jak mówi prezydent Warszawy, do niego dotarły. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od przyszłego roku krótkie spodenki będą mogły być elementem letniego umundurowania kierowców i motorniczych.
3: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
0: Teraz zarząd transportu miejskiego ma przygotować szczegółowe zasady. Chodzi nie tylko o same krótkie spodenki, ale o uporządkowanie i unowocześnienie całego systemu umundurowania w warszawskim transporcie publicznym. Nowe wytyczne mają dotyczyć zarówno kierowców autobusów, jak i motorniczych. Czyli po latach dyskusji sprawa wygląda dość prosto. Będzie można pokazać łydki, ale nadal trzeba będzie wyglądać służbowo. A skoro jesteśmy już przy kierowcach i motorniczych, to warto pamiętać, że ich praca nie kończy się na prowadzeniu autobusu czy tramwaju. Czasem trzeba jeszcze komuś pomóc, zareagować w sytuacji zagrożenia albo po prostu zrobić coś, co wykracza poza zakres obowiązków. I właśnie takich ludzi Warszawa co roku wyróżnia w konkursie Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego. W tym roku nagrodzono pracowników m.in. Miejskich Zakładów Autobusowych, Tramwajów Warszawskich, Metra czy SKM-ki. To już 9. edycja konkursu. Wśród laureatów są osoby, które podczas pracy wykazały się odwagą, zdeterminowaniem i wyjątkowym podejściem do pasażerów. Są też tacy, którzy po prostu na co dzień robią więcej niż wymaga od nich służbowy mundur. I to chyba dobry moment, żeby spojrzeć na komunikację miejską trochę inaczej. Zwykle widzimy autobus, tramwaj, numer linii i godzinę odjazdu. Rzadziej zastanawiamy się, kto siedzi za kierownicą. A przecież właśnie ci ludzie każdego dnia przewożą po Warszawie setki tysięcy pasażerów. I tutaj dodam, że w ubiegłym roku w pojazdach warszawskiego transportu publicznego wykonano ponad 930 milionów podróży. Dzisiaj kilka historii tych, którzy w swojej pracy zrobili coś więcej niż tylko przyjechali od przystanku do przystanku, bo czasem najważniejszy moment kursu zaczyna się wtedy, kiedy trzeba zareagować, a nie ruszyć z przystanku.
4: Małgorzata Sulej, kierownik pociągów w Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Zaopiekowałam się dziewczynką, która potrzebowała pomocy. To było bardzo dla dziecka stresujące, bo nie mogłam nabyć z nią kontaktu, no ale jakoś pomalutku ją uspokoiłam, pozostała bez mamy, bardzo płakała, nie chciała w ogóle wsiąść do mojego pociągu, ze mną podjechać, a ja w tym czasie, jakaś szybka pomoc, tak, coś wymyśleć w międzyczasie. No ale wsiadła pomalutku, ze swoim dyspozytorem nawiązałam kontakt, że jest taka sytuacja, czy on nie ma żadnej informacji, że dziecko zostało samo na peronie, powiedział, że nie. Teraz era Facebooka, prawda? Także na Messengera znalazłam mamę, nawiązałyśmy kontakt, no i dziecko zawiozłam do stacji końcowej, gdzie mama przyjechała z policją i odebrała dziecko. Bardzo się z tego cieszę, jest takie, bardzo miłe to jest, tak? W takich sytuacjach my, jako kierownicy, możemy pomagać ludziom i że ktoś o nas pamięta, tak?
5: Nazywam się Greta Stankiewicz, jestem dyżurną ruchu i stacji w metrze warszawskim.
0: Proszę powiedzieć, za co dzisiejsze wyróżnienia?
5: Za uratowanie życia nastolatki. Historia była złożona, bardzo trudna, ponieważ młoda dziewczyna zdecydowała odebrać sobie życie. Najpierw okaleczając się, kiedy udaremniłam jej tą próbę, postanowiła dopełnić tego postanowienia swojego i po prostu chciała rzucić się pod pociąg. Musiałam zdecydowanie zareagować.
0: Co to znaczy zdecydowania?
5: Powstrzymać ją po prostu siłą, chwycić i nie puścić do czasu przybycia służb, które udzieliły mi wsparcia i tym sposobem udało nam się uchronić ją przed tym zamiarem.
0: Co pani w ogóle wtedy czuła?
5: Determinację i po prostu w zasadzie nie zastanawiałam się, działałam.
0: A proszę powiedzieć, do takich sytuacji, jaka się akurat pani przytrafiła, czy dochodzi często? Mówi się teraz dosyć sporo o kryzysach psychicznych, nie tylko młodych ludzi.
5: No niestety spotykamy się z tym w swojej pracy. Może nie często, ale jednak jest to, można powiedzieć, jeden z elementów naszej pracy, że czasem wystarczy tylko rozmowa gdzieś na ławce peronu, czasem wezwanie służb, aby udaremniły powiedzmy osobie, która gdzieś tam się zanosi. No rzeczywiście ten problem występuje. Ja mam dużą empatię, dużą wrażliwość na drugiego człowieka, więc w takich sytuacjach po prostu nie zastanawiam się w ogóle.
0: Pracy państwo jesteście jakoś szkoleni pod tym kątem? Jak pomagać? W jaki sposób?
5: Na pewno mamy szkolenia z pierwszej pomocy i w zasadzie to jest taki element szkoleniowy. Reszta wynika po prostu z charakteru, z umiejętności własnych.
0: A czym dla pani jest ta nagroda?
5: Wyróżnieniem dużym i przypomnieniem, że i potwierdzeniem, że to, co robimy, ma sens i że warto i że miło, że ktoś to zauważył.
0: A skoro już wiemy, że za kierownicą warszawskich autobusów i tramwajów siedzą ludzie, którzy potrafią zrobić dla pasażerów znacznie więcej niż wymaga od nich regulamin, to jest jeszcze jedna rzecz, o której sami kierowcy i motorniczowie przypominają każdego dnia. Bo bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej to nie tylko ich zadanie. Pasażer też ma swoją rolę, zwłaszcza kiedy autobus rusza albo tramwaj nagle hamuje. Dlatego prośba jest prosta, nie spacerujemy po pojeździe podczas jazdy, trzymamy się barierek i poręczy, a jeśli nie mamy miejsca siedzącego, stańmy stabilnie, bo kierowca może uważać na drogę, motorniczy może przewidywać sytuację na torach, ale fizyki niestety nie da się wyłączyć i nagłe hamowanie może zdarzyć się w każdej chwili. I właśnie o tym bezpieczeństwie pasażerów przypominają sami pracownicy warszawskiego transportu publicznego.
6: Bo są sytuacje, które mimo tego, że staramy się je przewidywać na bieżąco wcześniej i powstrzymujemy się od jazdu, używamy dzwonka, dopiero w rezultacie później hamujemy, staramy się hamować na tyle delikatnie, żeby nie poprzewracać naszych pasażerów, to jednak są sytuacje podbramkowe, w których nasze reakcje są nagłe, ta reakcja jest właściwie wręcz odruchowa. Jeżeli ratujemy życie pieszemu, przed tramwajem z reguły są osoby poturbowane w tramwaju, dlatego troszcząc się o swoje bezpieczeństwo, przechodząc przez jezdnię, przez przejścia dla pieszych lub będąc w obrębie torowiska, miejmy na uwadze nie tylko swoje bezpieczeństwo, ale także i zdrowie pasażerów jadących naszymi tramwajami.
0: To był Rafał Wójcik, motorniczy zajezdni Praga, a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na kolejną część programu i przeniesiemy się na kamionek, bo na kamionku przybywa mieszkań, ale nie przybywa w tym samym czasie, w tym samym tempie. Miejsce w szkołach, nowe bloki powstają m.in. przy Mińskiej, Żupniczej i Siennickiej, a dzieci z tej części dzielnicy trafiają przede wszystkim do przepełnionej podstawówki przy Kamionkowskiej. Dzielnica planuje szkołę przy Żupniczej, ale społecznicy uważają, że to może nie wystarczyć. I więcej na ten temat już za moment, ale zanim o szkołach, to warto jeszcze zajrzeć do świata sportu. Od 23 do 30 września Warszawa ponownie stanie się stolicą aktywności fizycznej. To w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z setek godzin zajęć sportowych, treningów, turniejów i wydarzeń rekreacyjnych przygotowanych przez stołeczne dzielnice oraz miejskie obiekty sportowe. W programie znalazły się m.in. zajęcia fitness, pływanie, badminton, tenis stołowy i wiele, wiele innych, a kulminacją wydarzenia będzie Be Active Night, czyli Europejska Noc Sportu, która odbędzie się 26 września.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: A teraz, zanim przeniesiemy się na kamionek, to powiem wam, że Warszawa chce zrobić porządek z reklamami, bo momentami wygląda to tak, jakby każda firma chciała krzyknąć do przechodnia trochę głośniej od sąsiada, większym banerem, większym szyldem i większą reklamą. W stolicy ruszyły konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej, która ma ustalić jasne zasady tego, co i gdzie można umieszczać w przestrzeni miasta. Chodzi m.in. o wielkość reklam i szyldów, ich wygląd oraz miejsce, w którym mogą się pojawić. Cel jest podwójny: uporządkować przestrzeń i wprowadzić równe zasady dla przedsiębiorców. Bo szyld ma powiedzieć: tu jest mój sklep, ale nie powinien przy okazji zasłaniać całej kamienicy. Teraz o tym, jak Warszawa chce to wszystko uporządkować, mogą wypowiadać się mieszkańcy i przedsiębiorcy. Ich uwagi mają pomóc w przygotowaniu nowych przepisów. O tym, po co stolicy uchwała krajobrazowa i jakie zasady mają obowiązywać, mówi Bartosz Rozbiewski, dyrektor Stołecznego Biura Architektury.
8: Każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników.
0: Konsultacje potrwają do połowy października. Stołeczny Ratusz chce, żeby uchwała krajobrazowa weszła w życie jeszcze w tym roku. A teraz przenosimy się na kamionek, gdzie przybywa mieszkań, ale nie przybywa w tym samym czasie, w tym samym tempie miejsce w szkołach. Nowe bloki powstają m.in. przy Mińskiej, Żupniczej i Siennickiej, ale dzieci z tej części dzielnicy trafiają przede wszystkim do przepełnionej podstawówki przy Kamionkowskiej. Dzielnica planuje szkołę przy Żupniczej, ale miasto jest nasze uważa, że to może nie wystarczyć. Społecznicy krytykują też pomysł powstania budynku CKU przy Mińskiej i proponują ponowne przeanalizowanie budynku przy Siennickiej, gdzie szkoła już kiedyś działała. Ich zdaniem potrzebne są konkretne analizy i plany, które uwzględni szybki rozwój północnego Kamionka.
9: Ja się nazywam Aleksandra Lelito, przewodnicząca Miasto jest nasze i dzisiaj będziemy mówić o braku szkoły na północnym Kamionku. Za nami znajduje się ogromne osiedle, które powstało bardzo niedawno. Te mieszkania powstały przy ulicy Siennickiej, Drwęckiej, Żupniczej, Chrzanowskiego. Jeszcze niedawno dzielnica wydała zgodę na dodatkowe prawie 2000 mieszkań, żeby się tutaj pobudowały. Mamy tutaj typowy przykład osiedla, nowych osiedli deweloperskich, które powstają bez zapewnienia infrastruktury, jak to się często w Warszawie dzieje. Wiadomo, że na takie nowe osiedla, do nowych mieszkań najczęściej wprowadzają się młode rodziny, które potrzebują placówek oświatowych. Tego miejsca, w którym się znajdujemy, do najbliższych szkół jest około kilometra. Te szkoły już pękają w szwach. Co dopiero mówić o tych osiedlach, które znajdują się przy torach. Postulat wybudowania szkoły przy ulicy Żupniczej istnieje w przestrzeni publicznej już od 2011 roku. Natomiast dopiero w przyszłym roku sfinalizuje się wykup przez dzielnicę działki, na której można byłoby taką szkołę zbudować. Samego projektu szkoły wciąż nie ma, a burmistrz zapowiada, że być może zanim taka szkoła powstanie, minie jeszcze 8-10 lat. Trudno tutaj nie jakby oprzeć się wrażeniu, że jest to jakieś działanie na zwłokę i próba przeczekania tego problemu. To dla rodziców i dla tych tutaj nowych mieszkańców są raczej pesymistyczne perspektywy. A teraz wypowie się Marcel Świerkowski, który jest radnym osiedla Kamionek i członkiem Miasto jest nasze.
10: Co ciekawe, Warszawa sama określiła zasady, jak blisko powinna być szkoła każdego sąsiedztwa. Z 2021 roku mamy dokument Szkoła dobrze zaprojektowana i w tym dokumencie przeczytamy o tym, że szkoła powinna obsługiwać obszar mniej więcej od 500 do maksymalnie 800 metrów. Właśnie w takiej odległości powinna znajdować się od miejsca dziecka, od miejsca zamieszkania dziecka najbliższa podstawówka, żeby dziecko mogło do niej dotrzeć szybko, wygodnie i bezpiecznie każdego dnia. Podobne wymagania Warszawa stawia deweloperom, którzy się budują w ramach specustawy mieszkaniowej, tak zwany Lex Developer. Tam również mamy maksymalnie 800 metrów od właśnie od najbliższej szkoły. Nie może powstać inwestycja mieszkaniowa. To nie są pojedyncze dokumenty, bo również zarówno w strategii obowiązującej, jak i w strategii, która jest aktualnie opracowywana, wygodna lokalność jest odmieniana przez praktycznie wszystkie przypadki. No, a trudno mówić właśnie o wygodnej lokalności, zwłaszcza w takich młodych osiedlach, bez szkoły w pobliżu. Niestety zarówno tutaj na północnym Kamionku, jak i na północnym Grochowie zwyczajnie ta zabudowa mieszkaniowa wyprzedziła o lata świetne rozwój, a w ogóle planowanie infrastruktury edukacyjnej.
11: Katarzyna Mirowska, jestem nowo wybraną radną osiedla Kamionek i członkinią Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Ja chciałam z kolei zwrócić uwagę na przepełnienie w szkołach, które są w okolicy, szczególnie szkoła numer 255 na ulicy Kamionkowskiej. Tam od dawna odbywa się nauka, szczególnie w klasach 1-3 na dwie zmiany, co oznacza, że przynajmniej 2-3 dni w tygodniu każda z tych klas, każde dziecko rozpoczyna naukę o godzinie 13. Ta nauka trwa do godziny 16:30, czasami nawet do 17:15. I z punktu widzenia rodzica dziecka w takim właśnie wieku, ciężko mi jest sobie wyobrazić, że dziecko, które spędza czas od godziny 8 rano w szkolnej świetlicy, o godzinie 13 usiądzie do ławki rzeźkie i gotowe do przyswajania wiedzy i będzie to trwało do godziny 17. Także to jest duży problem z punktu widzenia także organizacji życia rodzinnego, gdzie tak naprawdę od samego rana dziecko trzeba odstawić najpierw do świetlicy i kończy ono naukę tak samo jak rodzice pracę, czyli po niemalże 10 godzinach spędzonych poza domem.
12: To, co teraz nam proponuje Urząd Dzielnicy Praga Południe w kwestii północnego Kamionka, to jest rozbudowa szkoły 255, ale również przystosowanie szkoły CKU na Mińskiej jako filię tej szkoły. Natomiast my zrobiliśmy własne analizy, z których wynika, że w żaden sposób nowa placówka przy Mińskiej nie zaspokaja potrzeb północnego Kamionka i Grochowa. Zaznaczyliśmy odległości niespełniające tych miejskich standardów i to jest całe osiedle Przyrzutniczej, osiedle Metro Art, całe osiedle tutaj Mińska 69, całe Aleje Praskie przy Drwęckiej i Podskarbińskiej, nie mówiąc o tych osiedlach przy Iławskiej. Dlatego uważamy, że konieczne jest po pierwsze przystąpienie w końcu do budowy szkoły Przyrzutniczej. Ona zapewni już przynajmniej dobre dojście osiedla Soho, jak i osiedla Metro Art. Ono też będzie nowoczesną szkołą, mamy taką nadzieję, jakich brakuje w tej części, ale to nie koniec. My chcemy jeszcze postulować analizę, przekształcenie budynku, który już kiedyś był szkołą, czyli budynku przy Siennickiej. To była szkoła sportowa, została przekształcona w poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Natomiast widzimy, że w tym wariancie Przyrzutniczej wciąż te osiedla przy Podskarbińskiej, Iławskiej przy Torach, Drwęckiej, całe Aleje Praskie wciąż mają bardzo daleko. Wciąż jakby ta szkoła Przyrzutniczej, która jest powstanie przy Siemensie, będzie ponad 1000 metrów w odległości pieszej dla dzieci. Jest dla nas niewystarczające, żeby tworzyć właściwe więzy społeczne między dziećmi, bo uważamy, że dobry model na Pradze Południe i w ogóle w mieście jest taki, że mamy blisko do szkoły i znamy ludzi z klasy, możemy do nich pójść po zajęciach i nie jest się anonimowym. To, co teraz dzielnica robi, czyli rozbudowa szkoły 255, gdzie będzie prawie 1000 dzieci, powoduje to, że dzieci będą anonimowe, nie będą się, nauczyciele nie będą ich znały, będą po prostu przebodźcowane tym tłumem. My proponujemy właśnie wariant z trzema właśnie tymi placówkami. Ta Mińska może zostać, bo też tutaj obsługuje te osiedla, które są blisko Targowej. Natomiast rzeczywiście ta Siennicka obsłuży wtedy Podskarbińską. To już jest gotowy budynek, który można na przykład rozbudować o jedno piętro i mógłby być filią właśnie szkoły tej nowoczesnej Przyrzutniczej. O takie analizy będziemy zabiegać na najbliższej Komisji Oświaty i na najbliższych posiedzeniach Rady Dzielnicy Praga Południe. A my też opublikujemy to w internecie i będziemy pytać rodziców na grupach lokalnych, jak sobie radzą rodzice, bo wiemy, że są wściekli.
0: To był Robert Migas, radny dzielnicy Praga Południe, a my do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
7: Ciekawy spektakl.
0: Andrzej Gołota wraca na ring, tyle że tym razem nie będzie rękawic sędziego ani 12 rund, będzie scena. W Warszawie trwają próby do spektaklu Bił sobie Andrzej, dyplomowego przedstawienia studentów czwartego roku aktorstwa Akademii Teatralnej. Na warsztat biorą postać jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców lat 90. I już sam tytuł mówi sporo, Bił sobie Andrzej. Trochę żartobliwie, trochę przewrotnie, bo Gołota był dla Polaków kimś więcej niż tylko pięściarzem. W latach 90. jego walki stawały się wydarzeniem, które oglądały miliony. Cała Polska czekała na kolejny pojedynek, liczyła na zwycięstwo i zastanawiała się, co tym razem wydarzy się na ringu. Twórców spektaklu interesuje jednak nie tylko sam boks. Gołota ma być punktem wyjścia do opowieści o człowieku, na którego barkach znalazły się ogromne oczekiwania. Ocenie sukcesu, presji zwycięstwa, porażkach i o tym, co dzieje się wtedy, kiedy sportowy idol przestaje spełniać oczekiwania publiczności. Mówią reżyserki Klaudia Gębska i Julia Nowak.
13: Ramą tutaj taką naszą bardzo luźną, tak na dobrą sprawę jest powiedzmy doba przed pierwszą walką Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowem, dosyć pamiętną, w trakcie której Andrzej Gołota został zdyskwalifikowany za nieregulaminowe ciosy poniżej pasa, pomimo że prowadził technicznie, więc gdyby wytrwał jeszcze 3 rundy po prostu stojąc jakby na nogach i nie dając się znokautować, to prawdopodobnie wygrałby tę walkę, ale stało się coś takiego, że postanowił sam ją przerwać i my skupiamy się trochę na tym momencie przed, w trakcie i po, to znaczy jest to taka bardzo umowna rama, która kondensuje nam powiedzmy jakieś różne wątki z tego życia Andrzeja Gołoty, no ale też nie jest to spektakl stricte biograficzny, bardziej skupiamy się na tych wydarzeniach i na tych naszych jakichś fantazjach na temat postaci, które pojawiały się w życiu Andrzeja Gołoty, żeby opowiedzieć jakoś szerzej o pewnej presji sukcesu, o tym, co to znaczy wygrywać, przegrywać, mieć na sobie jakąś ogromną presję oczekiwań, otoczenia i swoich bliskich.
14: Myślę, że to nie jest gwiazda naszego pokolenia, ale mogłaby być. I ja myślę, że my kojarzymy Andrzeja z takiej przestrzeni trochę memicznej, trochę internetowej, że kojarzymy go jako kogoś, o kim nasz tato albo wujek, albo dziadek, czy tam babcia wspominali w kontekście właśnie tego, że był sobie taki Andrzej, bił sobie Andrzej. I mam wrażenie, że Andrzeja warto gdzieś tam wskrzesić, że rzeczywiście w takim świecie, który przymusza nas do tego pędu i tego ciągłego poddawania się kapitalizmowi i temu, żeby osiągać jak najwięcej, warto przyjrzeć się osobom, które świadomie powiedziały, wycofuję się. Świadomie albo nie, bo to też jest jakaś taka tylko i wyłącznie nasza diagnoza i wszystko, co robimy artystycznie, jest raczej naszymi gdzieś tam interpretacjami i diagnozami. I wydaje mi się, że w przypadku Andrzeja są rzeczy, którego możemy się od niego nauczyć, no ale może nie będę zdradzać i zaproszę na spektakl.
15: Nazywam się Franciszek Świrski i gram Andrzeja Gołotę. Kojarzyłem go i z walki, z memów, więc wydaje mi się, że to było jakieś wyważone. A przygotowania, no to Dawid Tas głównie nas tutaj przygotowywał ruchowo. Wspaniały choreograf, bardzo go pozdrawiam serdecznie. A jeżeli chodzi o moje przygotowania, to po prostu chodziłem, nie wiem, tam 3-4 razy w tygodniu na boks i tyle, no.
0: Spektakl, dodam, powstał na podstawie tekstu Mariusza Gołosza, a warszawska realizacja ma być mocno energetyczna i choreograficzna. Na scenie zobaczymy 4 studentów: Matyldę Gaweł, Michalinę Łajar, Macieja Rębacza i Franka Świrskiego. Ten ostatni wcieli się w Andrzeja Gołotę, ale będzie też komentatorem i tłumaczem. Bił sobie Andrzej nie jest zresztą nowym tekstem. Sztuka została po raz pierwszy wystawiona w Wałbrzychu w 2022 roku. Teraz dostaje jednak nowe życie i zupełnie nową obsadę. Premiera w Warszawie 18 września w Teatrze Collegium Nobilum. Kolejne spektakle zaplanowano na 19, 20, 22 i 23 września.
7: Aktywnie w Warszawie.
0: Mówiliśmy o Andrzeju Gołocie, o boksie, a więc o sporcie. A sportowych emocji na pewno nie zabraknie 21 listopada, bo właśnie wtedy na Stadionie Legii Warszawa odbędzie się pierwsza edycja warszawskich ergowioseł, czyli zawodów na ergometrach wioślarskich organizowanych we współpracy z Biurem Sportu Miasta Stołecznego Warszawy. To jak czytam, wydarzenie dla każdego, bez względu na wiek, doświadczenie i poziom sportowy. W programie znajdą się indywidualne wyścigi na 500 metrów w wielu kategoriach wiekowych, od dzieci po seniorów, a także widowiskowa rywalizacja sztafetowa. Nie trzeba być wioślarzem, żeby wystartować. Wystarczą chęci, sportowa energia i gotowość na dobrą zabawę i wyjątkowe wyzwanie. Przypomnę, 21 listopada widzimy się na Stadionie Legii Warszawa, a szczegóły i zapisy na stronie warszawskieergowiosła.pl. Na ergometrach wioślarskich walka toczy się o każde pociągnięcie, a w piłce o każdy metr boiska i każdą bramkę. Warszawscy kibice na kolejne emocje przy Łazienkowskiej będą musieli jednak chwilę poczekać. Legia najbliższy ligowy mecz zagra na wyjeździe. 20 września zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Na własnym stadionie wojskowi pojawią się ponownie 11 października, kiedy podejmą Wisłę Kraków.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Bardzo zwierzęcy będzie to program, bo będzie i o dzikach, ale będzie też o łosiu, który zabłądził w centrum Warszawy w poszukiwaniu partnerki i znalazł się na dworcu centralnym, tym samym wstrzymał ruchy pociągów. W kolejnej części programu zaproszę Was na ciekawą rozmowę z mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Ale to dopiero przed nami, a teraz subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, na co już teraz serdecznie zapraszam.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i Waszym gościem jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Cześć Marcin.
6: Cześć, dzień dobry.
5: I mamy dzisiaj dla Was kilka tematów, które wydarzyły się w mijającym już tygodniu w Warszawie i na Mazowszu. I taki temat gorący to jest temat uchwały krajobrazowej, czyli urzędnicy biorą się po raz kolejny za tę uchwałę. Mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, bo również i przede wszystkim przedsiębiorcy mogą w tej sprawie zabrać głos, zdaje się, do połowy października.
6: Tak, mniej więcej do połowy października potrwają konsultacje społeczne, jak to się pięknie nazywa, nad uchwałą krajobrazową. Zresztą już drugą, bo pierwsza miastu coś nie poszła i nie wyszła. No i ciekawe, czy w tym wypadku, jak już się wszyscy napracują i nakonsultują, to wojewoda jej nie uchyli na przykład, bo tę poprzednią uchylił wojewoda, z tego co pamiętam.
5: I to było w 2024 roku, czyli 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam.
6: Nawet chyba wcześniej, tak mi się wydaje, bo to był jeszcze chyba wojewoda z PiS-u.
5: I tutaj w tej uchwale chodzi trochę o to, żeby wilk był syty, owca cała, czyli żeby miasto nie było zaśmiecane reklamami. I tutaj mamy na myśli tak naprawdę reklamy różnorakie, od tak zwanych potykaczy po reklamy, które zasłaniają nam czasami całe budynki kamienic.
6: Tak, albo znajdują się tuż za szklaną elewacją budynku, który jest w gminnej ewidencji zabytków, ale którego nie można wpisać.
5: Po reklamy, które zasłaniają nam czasami całe budynki kamienic.
6: Tak, albo znajdują się tuż za szklaną elewacją budynku, który jest w gminnej ewidencji zabytków, ale którego nie można wpisać do rejestru zabytków, bo był tyle razy przebudowywany, że się nie da. Mówię tu o domach towarowych Warszawa w centrum Warszawy, gdzie powstał ekran tuż za szklaną elewacją budynku, taki wielki reklamowy i będzie bił w oczy pieszych i kierowców.
5: Tutaj niemniej zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konsultacjach i zabierać głos w sprawie, jaką jest uchwała krajobrazowa, czyli dokładnie to, co nas otacza.
6: No, żeby nie było takiego reklamowego śmietnika na wszystkich budynkach, żeby to jakoś wyglądało, żeby nie było pstrokato tam, gdzie nie powinno, na przykład na Starym Mieście, gdzie tak naprawdę niektóre piękne kamienice giną w tych wszystkich szyldach sklepów z pamiątkami, restauracji i tym podobne.
5: A jesteś zmęczony tym, co widzisz?
6: Bardzo często tak. Niektóre miejsca z reklamozą, jak to niektórzy nazywają, pochodzą jeszcze z lat 90. 2000. Jak widzisz taki budynek, który sam w sobie gdzieś w jakiejś dzielnicy poza Śródmieściem wygląda, jakby był po prostu obklejony, był słupem reklamowym, że w zasadzie większość fasady budynku zajmują różne, w różnych kolorach i w różnej formie szyldy firm, które się w tym budynku znajdują, to jest dramat.
5: A nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale przynajmniej ja tak mam, że kiedy widzę takie szyldy, takie reklamy, to raczej mnie to odstrasza niż zachęca do skorzystania z jakiejkolwiek usługi.
6: A to też jest prawda.
5: Zachęcamy jeszcze raz, po raz trzeci, aby wziąć udział w konsultacjach, a teraz zmieniamy temat i mam wrażenie, Marcin, że ten temat może stać się niedługo naszym takim stałym cyklem, nie tylko subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia, ale programu weekendowego w ogóle. Mam tutaj na myśli dzikie zwierzęta, które coraz śmielej wchodzą do centrum

0: Warszawy. Mówiliśmy wielokrotnie o dzikach, a tutaj ostatnio, kilka dni temu, w weekend zdaje się,
1: tak,
0: łoś zawędrował na dworzec centralny, prawdopodobnie w poszukiwaniu partnerki.
1: Tak, w ogóle dziwię się, że nikt tego zwierzęcia nie zauważył, bo nie wiem skąd ono przyszło, tak? No bo...
0: No łoś to jest jednak największy ssak.
1: Tak, tak, poza tym łoś no nie żyje sobie na Woli ani na Ochocie, tylko już prędzej gdzieś w lasach na Bemowie, na końcu miasta czy na Białołęce, tak? Więc ten łoś musiał pokonać więcej niż jedną dzielnicę, nawet więcej niż dwie, żeby przybyć do Śródmieścia. Jak tego dokonał? Nie mam pojęcia, ale zrobił to brawurowo, bo pojawił się na torach, w tunelu średnicowym, wszedł na stację Warszawa Centralna, czym na 80 minut zablokował ruch. Trzeba było ściągnąć łowczego miejskiego z lasów miejskich. Trzeba było tego łosia podać mu środek nasenny, żeby go wynieść w ogóle razem ze strażą pożarną po schodach. Przecież takie zwierzę potrafi ważyć 2-3 tony. Wsadzić do specjalnego samochodu i wywieźć w bezpieczne miejsce do lasu, żeby nie mógł z powrotem pojawić się na stacji.
0: To jest chyba ten czas, kiedy rzeczywiście nie tylko łosie, bo ostatnio czytałam również o żubrach, szukają swoich drugich połówek, prawda?
1: Tak, na Mazowszu też pojawił się żubr, który przywędrował na to Mazowsze z Podlasia.
0: Bo na Mazowszu tak
1: normalnie to żubry raczej nie funkcjonują, ale na Podlasiu tak, w takiej żywej, otwartej naturze. No i taki żubr sobie przywędrował, no i sobie tam komuś jabłka zjadł, tak, gdzieś tam się przechadzał po wsiach i miasteczkach.
0: Powiedziałeś, że zastanawiasz się, jakim cudem ten łoś przemknął przez miasto. Ja sobie teraz tak pomyślałam, że może wynika to z tego, że my po prostu już się przyzwyczailiśmy do widoku tych zwierząt w centrum miasta.
1: No ale no, wyobrażasz sobie, nie wiem, no jakoś na te tory tam trafił. Czyli co, nie wiem, na placu Zawiszy jeszcze był na powierzchni, a potem znalazł się na torach. Na przykład i wyobrażasz sobie na placu Zawiszy, na tym rozjeździe tramwajowo-samochodowym, że taki łoś to w ogóle nie wzbudziłby twojego zainteresowania?
0: Wzbudziłby, ale pamiętajmy o tym, że to jest jednak największy możliwy ssak. Czy nie największy możliwy, ale całkiem sporych rozmiarów, majestatyczny, więc bardziej budziłby mój lęk i moje obawy. Być może zadzwoniłabym do straży leśnej, na do lasów miejskich, ale raczej bym nie podchodziła. My też apelujemy wielokrotnie na antenie, żeby do takich zwierząt w ogóle nie podchodzić.
1: A niestety ludzie na przykład w Campinosie to robią.
0: No już chyba coraz mniej.
1: No bo wprowadzili opłaty za parkowanie, to coraz mniej ludzi tam jeździ.
0: Ale skoro mowa o dzikich zwierzętach, to warto powiedzieć o tym, jakie plany, a właściwie jakie kroki podjęli miejscy urzędnicy. Nie tak dawno, bo kilka dni temu Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej wspominał o tym, że będą apelować do rządu o zmianę przepisów, jeżeli chodzi o przemieszczanie zwierząt, czyli takie siłowe przemieszczanie zwierząt. Tutaj szczególnie chodzi...
1: Chodzi ci o wywożenie dzików z miasta, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zmiana przepisów, aby móc dzika przewieźć nawet z dzielnicy. Bo to tak do dzielnicy, bo z tym teraz też mamy problem.
1: Bo to tak naprawdę z dzikami jest problem, bo to dzików nie wolno wywozić z powodu afrykańskiego pomoru świń. Inne zwierzęta można, bo one na ASF nie chorują. W związku z tym, no jest dziki problem w Warszawie,
0: tak, tak, tak.
1: Bo dziki się w mieście rozpanoszyły.
0: Tak.
1: No ale z drugiej strony my też wybudowaliśmy, jakby my ludzie, mówię, nie my konkretnie, nas dwoje, ale my ludzie wybudowaliśmy swoje domy, osiedla w miejscach, gdzie te dziki żerowały, więc to nic dziwnego z drugiej strony. Natomiast te dziki szukają u nas pożywienia, bo grzebią w śmietnikach.
0: A my nie zamykamy wiat śmietnikowych.
1: Na przykład i w ogóle wyrzucamy bardzo łatwo dostępne resztki swojego jedzenia. Druga sprawa jest taka, że te dziki też momentami są coraz bardziej śmiałe i agresywne, bo gdzieś tam gonią ludzi. Nawet kogoś chyba jakiś dzik ugryzł w tym roku, więc trzeba na siebie uważać.
0: I apelujemy, i nie tylko my apelujemy, ale przede wszystkim apelują władze miasta o to, żeby rzeczywiście nie wyrzucać jedzenia, żeby zamykać wiaty śmietnikowe. No i tak jak wspomnieliśmy, czynią kroki prawne, aby przepisy się po prostu zmieniły. Tutaj prawdopodobnie zawiąże się jakaś większa koalicja miast, ale do tematu będziemy jeszcze wracać.
1: Tak jak zresztą rozmawialiśmy o tym przed wakacjami jeszcze, jakby moim zdaniem na przykład walka z afrykańskim pomorem świń, która wiąże się z niewywożeniem dzików z miasta, jest średnio skuteczna, bo raz, że miasta mają coraz większy problem, a dwa, że afrykański pomór świń i tak występuje w wielu regionach kraju, nawet bez tego wywożenia.
0: Bardzo źle się patrzy na uśmiercanie zwierząt, prawda?
1: Zdecydowanie. Zwierzęta są fajne, tylko trzeba umieć nimi zarządzić.
0: i do tematu będziemy wracać. A teraz, no właśnie, zmieniamy temat, przenosimy się do komunikacji publicznej. Sporo wydarzeń miało miejsce w tym tygodniu, jeżeli chodzi właśnie o komunikację, bo z jednej strony poznaliśmy osobowości roku warszawskiego transportu publicznego, czyli osoby, które niejednokrotnie robią dużo więcej niż przejechanie z przystanku do przystanku. Bardzo często ratują czyjeś życie, ale z drugiej strony bardzo ważny temat, o którym było głośno również w okresie wakacyjnym, czyli umundurowanie.
1: Tak, kierowców i motorniczych, i chodzi tu głównie o krótkie spodenki, które latem w upałach mogą uratować życie, bo można się ugotować w długich spodniach, zwłaszcza właśnie w autobusach, bo tramwaje są o tyle fajniejsze, tak bym powiedział, że w tramwajach w ogóle jak wsiadasz w taki upał, to tam i tak jest lodówka, tak? Bo pojazdy szynowe podlegają innym przepisom i innym normom. Natomiast w autobusach kierowcy w kabinie niestety często mają naprawdę bardzo gorąco.
0: No dobrze, ale kierowczynie mogły jeździć w spódnicach, prawda?
1: Tak, bo spódnica jest we wzorze umundurowania kierowcy, którego wymaga ZTN.
0: I tutaj mieliśmy taką sytuację właśnie w okresie wakacyjnym. Taki trochę cichy protest, niestety
1: nawet nagrodzony
0: naganą przez Zarząd Transportu Miejskiego, ale był taki pewien kierowca, pan Darek, który postanowił no właśnie przyodziać spódnicę, żeby pokazać,
1: że... No bo skoro nie można krótkich spodni,
0: problem,
1: no
0: tak.
1: To ja spódnicę można, no to dlaczego nie?
0: A taka puszka, z tego co czytałam, puszka, autobus, czasami
1: no tak.
0: W pełnym słońcu nagrzewa się nawet do 30 stopni, jeżeli nie więcej.
1: No nawet więcej, nawet i 40 stopni potrafi być na pętli, kiedy jest wyłączony silnik i nie działa klimatyzacja.
0: Z jednej strony zasady zasadami, ale tutaj chyba z drugiej strony też Zarząd Transportu Miejskiego i urzędnicy powinni przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem.
1: No bo tu chodzi o zdrowie i życie ludzi, którzy jednak tymi pojazdami prowadzą, a tymi pojazdami jeździ dużo pasażerów, więc gdyby taki kierowca zasłabł, no to robi się problem, bo jak autobus pędzi i nie ma go kto zatrzymać, to robi się bardzo niebezpieczne.
0: I tak uchwałą Rady Miasta, bo o tym zadecydują radni nie tylko kierowcy autobusów, ale też motorniczowie będą mogli jeździć.
1: No bo w starych tramwajach, gdzie nie ma klimatyzacji, no to też jest problem. W starych tak zwanych 105-kach zwłaszcza, bo tylko już w sumie takie stare zostały w ruchu liniowym. Ale skoro mówimy o komunikacji miejskiej, to cały czas trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Przed nami na przykład we wtorek 22 września Dzień Bez Samochodu, kiedy będzie można komunikacją miejską warszawskiego transportu publicznego podróżować zupełnie za darmo. Bezpłatne przejazdy są co roku też w kolejach mazowieckich, ale to dla kierowców, z tego co pamiętam,
0: i
1: trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego,
0: tak,
1: więc warto mieć, jeśli chcecie się przejechać pociągiem we wtorek za darmo. Mistrzostwa motorniczych w Warszawie trwają w weekend.
0: Europejskie mistrzostwa.
1: Dokładnie, europejskie, i 26 reprezentacji z różnych krajów, także z Australii na przykład między innymi, ale są też goście z Czech i wielu innych europejskich krajów.
0: Na koniec tego wydania, już odbiegając od tematu komunikacji, wiem, że to jest twój konik i moglibyśmy właściwie cały program przegadać.
1: Oczywiście.
0: O komunikacji publicznej, ale tak sobie pomyślałam, że zaprosimy was jeszcze do teatru, a dokładnie na spektakl dyplomowy, który przygotowali studenci Akademii Teatralnej. Dosyć ciekawy spektakl o dosyć ciekawym
1: tytule. Tak, Bił sobie Andrzej.
0: O Andrzeju Gołocie.
1: Dokładnie, może to być naprawdę ciekawe doświadczenie. Premiera była w piątek, w związku z tym ten spektakl można teraz już popremierowo oglądać.
0: Tak, można przez kilka kolejnych dni. To jest ciekawy spektakl, bo opowiada o Andrzeju Gołocie z zupełnie innej strony. Opowiada no, nie tylko o jego walkach, ale przede wszystkim o presji, jaka na nim ciążyła, i o tym, że czasami na skutek presji, ale nie tylko, warto jest zrobić krok do tyłu, żeby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę w życiu jest ważne. Ale myślę, że dla niektórych to będzie też taki trochę powrót do przeszłości, bo z tego co pamiętam, w latach 90. już wtedy byłam na świecie, ale w latach 90. walki Andrzeja Gołoty, no to było naprawdę coś. Wszyscy chyba siedzieli przed telewizorami i kibicowali Polakowi.
1: Gołota i Michalczewski to byli najbardziej znani polscy bokserzy, później też Tomasz Adamek. I teraz to już w sumie mamy mniej tych bokserskich gwiazd, tak mi się wydaje.
0: A może są, tak, ale o nich nie słyszymy.
1: Częściej słyszymy o tenisistkach. Tak.
0: Ostatnio tak.
1: Zwłaszcza, że mamy jedną taką z Raszynanie. Z paletką.
0: Tak, z paletką. Niemniej zapraszamy was do obejrzenia Bił sobie Andrzej w wykonaniu młodych aktorów już, tak można powiedzieć,
1: myślę, tak.
0: Akademii Teatralnej. Co jest ciekawe, z rozmowy z odtwórcą głównej postaci, czyli Andrzeja Gołoty, wynikało, że on praktycznie faktycznie przez ostatni czas kilka razy w tygodniu chodził trenować normalnie boks, żeby się przysposobić.
1: Aktorzy bardzo często tak robią, bo robią takie wcielenie się do tej roli. I jedni przebywają z bezdomnymi, jak mają grać bezdomnego, inni chodzą na boks, jak mają grać boksera.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Na spektakl oczywiście serdecznie zapraszamy. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: A teraz zapraszam na kolejną część programu i rozmowa z mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków.

0: Radia Warszawa.
1: W Warszawie od 3 lat odbywają się bardzo elitarne mistrzostwa, a mowa o mistrzostwach w naśladowaniu ptaków. No i tak się składa, że miałam tę niebywałą przyjemność, żeby porozmawiać z tegoroczną mistrzynią, z Ireną, dla przyjaciół Irą Rosiewicz, która do studia przyszła ze swoim bratem Jędrkiem. No i bardzo dobrze. Okazało się, że Jędrek grał tutaj dosyć istotną rolę, bo gdyby nie on, Irena prawdopodobnie nie wysłałaby zgłoszenia do konkursu, do eliminacji, ale więcej na temat tej całej historii za moment opowiedzą sami na antenie radia. Na tę rozmowę już teraz serdecznie zapraszam. Irena Rosiewicz, mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: I z nami jest również jej brat, Jędrzej Rosiewicz. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Okazuje się, że ojciec sukcesu, prawda?
3: No oczywiście, że tak. Trzeba było Irę wysłać w końcu na te mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. W zeszłym roku jakoś nie wyszło, no bo do 3 razy sztuka, 3 mistrzostwa i jest mistrzostwo zwycięzczyni.
1: Opowiedzcie, jak to zakulisowo wyglądało? Co powiedziałeś Irenie? No dawaj, idź na te mistrzostwa.
3: No Ira, jak to było? No rok temu po prostu, bo zawsze Ira tak dobrze gwizdała, jakoś jej to świetnie szło, te wysokie rejestry, to wszystko. Ja myślę, kurczę, no wypadałoby to gdzieś wykorzystać. A tutaj pyk, Mistrzostwa Świata w naśladowaniu Polski, mówię Irze, no spróbuj, zgłoś się. Ale już nie pamiętam, jaki był powód tego, że to nie wyszło. I tak te 3 się pojawiły, no i złożyliśmy, zrobiliśmy, nagraliśmy taki filmik krótki, rekrutacyjny. Ostatni wieczór to był 1 września, no i pod sam wieczór, dosłownie jakaś 22, nagrałem Irę Dziwonie, zagwizdała w ogródku, wysłaliśmy, no i tak poszło zgłoszenie.
1: Irena, powiedz, no właśnie trochę o tej sztuce gwizdania, sztuce udawania ptaków. To jest trudna sztuka?
2: Sztuka udawania ptaków, wydaje mi się, jest wypadkową faktycznie sztuki gwizdania, to znaczy, żeby dobrze gwizdać, wydaje mi się, że trzeba mieć dobre wyczucie melodii i jakoś wypracowany tutaj aparat mowy gwizdu. Czy to jest trudna sztuka? No ja miałam o tyle łatwiej, że ja jestem z wykształcenia flecistką, więc tą wrażliwość na to umięśnienie, nie wiem jak to powiedzieć, na ten gwizd gdzieś mi było dosyć łatwo osiągnąć, bo działo się to jakoś równolegle, a gwizdać zaczęłam już chyba w wieku 4 lat i tutaj też przyklasnę Jędrkowi, bo on się nauczył pierwszy, ja tutaj z zazdrości gdzieś depcząc mu pięty też zaczęłam intensywnie ćwiczyć ten gwizd, ale cieszę się w sumie tak side note taki, że Jędrek jesteś, bo nie wiem, teraz sobie tak pomyślałam, że jakbyś mnie poprosiła, żebym coś zagwizdała, to ty też możesz w sumie, bo Jędrek też bardzo dobrze gwizdze.
3: Nie,
1: a to może zrobimy teraz takie zawody w gwizdaniu, kto lepszy.
3: Właśnie to było świetne, bo jeszcze mamy brata i ja tak słyszałem raz, jak gwizdali na 2 głosy, no i to jest naprawdę świetnie, no Ira naprawdę ma zdolności, jeśli chodzi o gwizdanie, bo tutaj jeszcze w studiu leży jej flet, ale nie taki prosty, drewniany, tylko flet poprzeczny, no bo jednak gdzieś tam mamy to wykształcenie muzyczne i Ira, bo przedstawiłaś jako Irena, ale ja zawsze Ira mówię, no wygwizdała cały koncert nawet, bo gra w Zespole Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, więc nawet miała taką rolę, że gwizdała cały koncert. I to był jej instrument, właśnie ten gwizdek.
2: A, no to prawda, to też taki side note, że a propos tego połączenia fletu z gwizdaniem, to jak byliśmy z zespołem w Meksyku w zeszłym roku, był taki moment na ostatnim koncercie, ostatni koncert, jaki dawaliśmy w Meksyku, był taki moment, że mój flet odmówił posłuszeństwa, to znaczy przestał zmieniać dźwięki, a ja miałam tam dużo solówek do wygrania, dlatego odsunęłam flet na bok, no i cóż mogę powiedzieć, no i cały koncert, faktycznie cały utwór dogwizdałam do końca i to uratowało troszeczkę ten koncert. Wiele osób się zorientowało, że to był gwizd, ale wszyscy gdzieś tam mi przyklasnęli, że faktycznie te dźwięki, które miałam wydobyć, to wydobyłam. Więc.
1: To miało być moje kolejne pytanie o predyspozycję, ale już częściowo na to odpowiedziałaś, że trzeba jednak trochę te predyspozycje mieć.
2: Predyspozycje do naśladowania ptaków, czy do gwizdania?
1: Może do tego i do tego zapewne, no bo jedno jest wynikową drugiego, jak ustaliliśmy.
2: Predyspozycje, no na pewno tak, bo ten słuch muzyczny, czy faktycznie to jest gwizd, czy to jest naśladowanie ptaków, to trzeba wysłyszeć nie tylko skalę, w jakiej tych ptaki wykonują swoje utwory, jakieś melodie, dźwięki, ale też wydaje mi się, że takie natężenie emocjonalne też jest takim kluczem do tego, żeby autentycznie naśladować te ptaki. Ja na przykład przygotowując się z moją Dziwonią, ćwicząc sobie chwilkę przed lustrem, bo przyznam, że to ćwiczenie było, no może niedługie, ale się pojawiło, to próbowałam sobie wyobrazić, co ta Dziwonia chciałaby przekazać tym gwizdem, żeby mieć ten impuls emocjonalny, który pozwoli mi lepiej zapamiętać tą melodię, którą ona wykonuje. Tutaj, jeśli mogę zaprezentować, jak ona gwizdała w ten sposób, czekajcie, przypomnę sobie. Ja ćwiczyłam sobie dwa osobniki i jeden to był... a drugi był... To ja widziałam w moim wyobrażeniu taką ptasią mamę, która próbuje wyrwać już tego pisklaka z gniazda, żeby już się obudził. I to była taka mama, która tak potrząsała trochę tym pisklakiem gdzieś tam obok niego i to ona z taką... To ja widziałam w moim wyobrażeniu taką ptasią mamę, która próbuje wyrwać już tego... pisklaka z gniazda, żeby już się obudził. I to była taka mama, która tak potrząsała trochę tym pisklakiem gdzieś tam obok niego i to ona z taką lekkim zmarszczeniem brwi. To było takie, no chodź już z tego gniazda, no rozprostuj te skrzydła. I jakoś jak sobie wyobrażałam to natężenie emocjonalne, które towarzyszy tej rozmowie, nie wiem, tych dwóch osobników, to jakoś łatwiej mi było wejść w rolę. Także oprócz takich predyspozycji technicznych, to wydaje mi się, że przydaje się takie wyobrażenie, no takie właśnie myślenie. No.
1: Mhm. Miałam pytać o to, kiedy usmysłowiłaś sobie, że masz do tego talent, ale no, częściowo też na to odpowiedziałaś, mówiąc, że chciałaś, a czy właściwie deptałaś Jędrkowi po piętach trochę.
2: Tak. Byliśmy mali, Jędrek jest starszy 1,5 roku, no to on ten gwizd załapał mając jakieś 4 lata. Ja miałam wtedy około tych 3 i pamiętam, że spytałam się Jędrka, to co teraz często mnie ludzie pytają, o jak ty gwizdzisz, jak się nauczyć gwizdania? I ja się spytałam Jędrka wtedy, właśnie taka mała, Jędrek, jak to się nauczyć? A Jędrek mi oczywiście tłumaczy tak jak ja teraz tłumaczę wszystkim innym ludziom, no musisz zrobić taki dzióbek z ust, no i jakoś dmuchnąć. No ale jak ktoś nie umie, to faktycznie znam tę perspektywę osoby, która nie potrafiła gwizdać i wiem, jakie to jest frustrujące, jak faktycznie gdzieś to się próbuje wykonać, a po prostu wychodzi nam jakiś podmuch wiatru i to tyle bezdźwięczny.
3: Ja tu muszę tylko dodać, że Ira tutaj mnie przywołuje, ale trochę do przesady. Ira tutaj zawdzięcza to swoim zdolnościom. Ja nawet byłem zdziwiony, jak oglądałem występ na Mistrzostwach w naśladowaniu ptaków, Mistrzostwach Polski, bo Ira zaczęła w ogóle tę drugą Dziwonię naśladować i ja byłem zaskoczony, że chwila, przecież ty nie gwizdałaś tej Dziwoni tego i drugiej wersji. Więc to jest naprawdę takie myślenie kreatywne i też to, że właściwie Ira nie podejmowała żadnych ćwiczeń. Ja nie widziałem żadnych treningów, żadnych ćwiczeń, niczego, tylko to było takie trochę wejście z ulicy na ostatnią chwilę, ta Dziwonia, która tutaj i Strzyżyk pomogły wygrać. No i właściwie Ira zawdzięcza to sobie, także już bez przesady. Dobrze, moja droga, dziękuję bardzo.
1: Jędrek, no ale powiedz, że jesteś dumny z siostry. No, zdziwiony,
3: nie, no bardzo,
1: ale dumny, prawda?
3: No ja w ogóle byłem w szoku. Jak ja byłem na tych mistrzostwach, to ja się tak stresowałem, ale serio, po prostu stoję tam i myślę, nie no, finał to musi być na stówę. Jak nie będzie finału, to ja nie przychodzę za rok na te mistrzostwa w takim razie. A no, finał był. I potem wyszedł pan, który naśladował Kruka i tak myślę sobie,
2: dobry zawodnik,
3: ale potem mówi, ja jestem człowiekiem jednego ptaka, dobra, wycofał się, także miejsce czwarte już jest, super.
2: Może wygrano Warkowerem.
3: Może by tak drugie, a tutaj pierwsze, no i po prostu szok i niedowierzanie, no nie no, coś świetnego. Ja się, tak jak oczywiście pokładam nadzieję i wierzę w twoje i raz zdolności, tak nie spodziewałem się, no była to niespodzianka, super.
2: Tak, ja się cieszę, że Jędrek mnie zachęcił do tego, żeby z tym gwizdem zrobić jakiś użytek, czyli zapisać się na mistrzostwa.
3: Bo my tak trochę tutaj, ja byłem też raz w teleturnieju, jeden tam teleturniej wygrałem, więc my się tak teraz napędzamy i teraz zastanawiamy się, czy by nie znaleźć jakiegoś może teleturnieju, nie wiem, w Vanuatu, państwie takim wyspiarskim na Pacyfiku i może teraz tam uderzać, skoro już mistrzostwa w naśladowaniu ptaków zaliczone, jeden teleturniej, tak. To może jeszcze trzeba poszukać czegoś innego.
2: Coraz abstrakcyjniej.
1: Ale jeżeli chodzi o to zaskoczenie, to sama byłaś zaskoczona, że dotarłaś do finału, prawda?
2: Tak, byłam, ale to też, tak jak zresztą mówiłam wcześniej, ja poszłam na te mistrzostwa z zupełnie, nie myślałam...
1: totalnym luzem.
2: Tak, z totalnym luzem, ale też w ogóle nie myślałam o tym jako o konkursie. Bardziej chciałam przedstawić swoje tutaj wdzięki, ale nawet jak rozmawialiśmy z uczestnikami, nie chciałam powiedzieć, że atmosfera

0: za kulisami była bardzo wspierająca. Wszyscy naprawdę nie dość, że sobie kibicowali, to jeszcze no dzieliliśmy się swoimi technikami, kto jak wykonuje różne dźwięki, różne ptaki, więc tam nie było jakiejś takiej żywej konkurencji między nami, tylko każdy przyszedł pokazać oczywiście swoje umiejętności.
1: Może opowiedzmy trochę też o formule tych mistrzostw, bo wspomnieliśmy na początku o tym, że wysyła się zgłoszenie, a jak to wygląda na miejscu? Ile w ogóle ptaków potrafisz wygwizdać?
0: Ja pewnie potrafię ich wygwizdać dużo, ale nie próbowałam. To znaczy

0: ptakami, z których mieliśmy wybrać tego, którego będziemy naśladować. I to było tak, że mieliśmy 5 minut na to, że szliśmy właśnie za kulisy. Tam mogliśmy sobie wygooglać, czy na YouTubie sprawdzić gdziekolwiek, jak brzmią te ptaki i w tym krótkim czasie 5 minut mieliśmy wybrać i nauczyć się tego ptaka. Więc...
1: A tobie zamiast ptaków zaczęły się wyświetlać reklamy.
0: A tak, bo nie wiem, czy to jest ten, ale ja faktycznie nie mam chyba premium, więc musiałam oglądać po drodze reklamy, co faktycznie dodatkowo skróciło mi czas przygotowań. Ale cóż, pamiętam, że oprócz tego strzyżyka miałam też jakąś mewę czy coś, no ja nie czułam się mocna w takie gardłowe stworzenia. Także tutaj faktycznie znowu celowałam w moją mocną stronę, czyli ten gwizd, no i wydaje mi się, że się opłacało.
2: Jak uczysz się gwizdać kolejnych gatunków ptaków, to robisz to właśnie z YouTube'a, czy idziesz do lasu?
0: Nie, z YouTube'a nie. Nie jestem taka zaangażowana w faktycznie w uczenie się różnych gatunków ptaków. Raczej jest to coś takiego, że jestem w tym lesie, gdzieś wysłyszę, jak jest jakiś gołąbek, czy chociaż gołąbki to też mają takie bardziej kru-kru, nie wiem, co one tam robią, ale jakieś też...
2: Gruchają
0: właśnie, gru-gru. No to bardziej sobie wysłyszę te gwizdy tych ptaków albo też w ogrodzie i raczej sobie powtarzam to, co one między sobą rozmawiają, nie wiedząc, jaka jest treść ich wypowiedzi. Ani gatunku, szczerze mówiąc. Chociaż mam aplikację, która sprawdza gatunek po śpiewie, którą bardzo lubię i czasami sobie sprawdzam wizualnie te ptaszki, ale tak sam śpiew to... raczej powtarzam, biernie.
2: A jak ptaki reagują na twoje naśladowanie i w ogóle zdarzyło ci się, że jakiś ptak odpowiedział?
0: No właśnie, czy zdarzyło mi się, że jakiś ptak odpowiedział? Raczej nie mam takich wysokich oczekiwań wobec ptaków, żeby interesowało je moja obecność, mój wkład w rozmowę. Raczej to było tak, że jakiś ptak gdzieś tam sobie podśpiewywał, a ja próbowałam naśladować jego gwizd. Kurczę, chociaż... Nie wiem, na ile to jest naśladowanie, nie wiem, na ile to jest odpowiedź, a na ile to jest po prostu jego kontynuacja jakiegoś monologu, ale faktycznie, no nie wiem, kogo ja tam jednak ostatnio, jakiego ptaka ja wyczaiłam.
1: Marceli, czyli zwycięzca ubiegłorocznych mistrzostw. My sobie tak żartowaliśmy, że jak Marceli, który wygrał w zeszłym roku, no to podszedł do ciebie i zaczęliście rozmawiać i zaczęliśmy tak sobie żartować, że jeśli ktoś by przyglądał się tej rozmowie, czyli zwycięzca drugiej odsłony i zwycięzcy trzeciej... Nie, właśnie
2: nie,
1: rozmawiali, ale pewnie jakby ktoś stał obok, to pewnie by spojrzał na to i to by było coś takiego... Ptasia rozmowa.
0: Tak, no, tak.
2: Wspomniałaś wcześniej o treningach i o to też chciałam zapytać, ile czasu zajmują ci takie treningi, jak w ogóle wyglądają?
0: Nie było treningów, szczerze mówiąc. Ja sobie gwiżdżę dla frajdy. Gwiżdżę bardzo często, wręcz podświadomie. Bardzo często ktoś zwraca na to uwagę, nie w sensie negatywnym, tylko że o, a co to była za melodia, którą gwiżdżysz? A ja takie, aha, ja teraz gwizdałam, tak? To znaczy, to jest gdzieś tam moje podświadome takie treningi, których treningiem bym nie nazywała, tylko raczej same moje gwizdanie raczej się skłania ku melodiom niż tym ptakom. Faktycznie jak jestem gdzieś w naturze, to próbuję sobie naśladować ptaki, żeby sprawdzać swoją skalę i sprawdzać się właśnie w tym gwizdzie, ale no melodie są moją mocną stroną, więc tutaj ta różnorodność dźwięków coś tam gdzieś była zawsze w moim zakresie.
2: To była Irena Rosiewicz, tegoroczna mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków, a także jej brat Jędrek Rosiewicz, który jest niewątpliwie ojcem tego sukcesu, tak jak mogliście zresztą sami usłyszeć i możecie mi wierzyć na słowo albo i nie, ale momentami, kiedy Irena naśladowała ptaki i tą słynną dziwonię, miałam wrażenie, że jestem albo w jakimś ptasim azylu, albo przynajmniej w lesie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
4: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś magazyn zdominują inwestycje tramwajowe. Jest ze mną rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No i właśnie o inwestycjach tramwajowych będziemy rozmawiać, bo ten rok jest rekordowy pod tym kątem. Przypomnę, że to trzeci rok warszawskiego programu torowego, a w tym roku tych zadań naprawdę jest dużo.
5: W tym roku w ramach warszawskiego programu torowego mamy przewidziane do realizacji 38 zadań obejmujących remont 12 km toru pojedynczego. z uwagi na dużą liczbę

0: remontami odbywającymi się w mieście, możliwościami uruchomienia komunikacji zastępczej czy tras objazdowych. Wykorzystujemy cały sezon budowlany od wczesnej, od wiosny do późnej jesieni, ale te największe, najtrudniejsze remonty koncentrujemy w porze wakacyjnej. No ale nie jest tak, że możemy zrobić wszystkie remonty w wakacje, no bo tego jest faktycznie dużo, bo sieć tramwajowa w Warszawie jest spora i potrzeb remontowych też jest sporo.
1: To zacznijmy od tych remontów, które już udało się w wakacje przeprowadzić, które się już zakończyły. To były naprawdę duże remonty. Może na początek wiadukt mostu Poniatowskiego. Jaki tam był zakres prac, co się udało zrobić? No i jakie były największe wyzwania?
0: Na wiadukcie mostu Poniatowskiego przede wszystkim zakres prac wiązał się z wymaganiami inspektora nadzoru budowlanego wojewódzkiego, który określił potrzebę względem ZDM-u naprawy dylatacji drogowych, które znajdują się w części pod torowiskiem tramwajowym. Konieczne było także uszczelnienie konstrukcji wiaduktu. Żeby wykonać te prace, czyli uszczelnić wiadukt i naprawić dylatacje drogowe, trzeba było zdemontować fragmentami torowisko. Natomiast nasz zakres prac, oprócz właśnie demontażu torowiska i wykonania tych prac w miejscu, gdzie znajdują się tory, obejmował wymianę tak zwanych przyrządów wyrównawczych. To są, tak w dużym skrócie ujmując, dylatacje tramwajowe, czyli tam nie są dylatacje drogowe, tam mamy dylatacje tramwajowe, czyli takie łączenia szyn, które umożliwiają pracę szyn wraz ze zmianą temperatury na przykład. Więc wymieniliśmy te przyrządy wyrównawcze. Ich było bardzo dużo. W sumie mamy tutaj 16 przekrojów, co oznacza, że 32 przyrządy wyrównawcze były wymienione na wiadukcie. Wyzwań było sporo. Przystępując do prac, się z tym liczyliśmy. Niestety się one zmaterializowały. Od takich prozaicznych na przykład wyzwań, jak się okazało na miejscu, że na przykład każde miejsce, gdzie się właśnie jest odsłonięte torowisko i trzeba wymienić te przyrządy wyrównawcze, ma inne wymiary, więc to wykluczało prefabrykację. Wszystkie zbrojenia płyty betonowej trzeba było robić konkretnie pod każde odsłonięte miejsce, co oczywiście wpływało na czas realizacji. Oprócz tego okazało się, że odwodnienie istniejące na wiadukcie nie funkcjonuje tak, jak zakładali to projektanci poprzedniego remontu i w wielu miejscach mieliśmy po prostu stojącą wodę i musieliśmy poprawić nachylenia płyt, poprawić to odwodnienie, tak żeby po remoncie to torowisko mogło służyć, a przede wszystkim, żeby remont spełniał swoje zadanie, czyli żeby wiadukt był dobrze odwodniony, uszczelniony. Dlatego też prace na samym wiadukcie przedłużyły się o miesiąc, ale udało nam się zmieścić wakacje, więc przed rokiem szkolnym tramwaje wróciły na most Poniatowskiego, z czego się cieszymy, no bo to było bardzo, bardzo duże wyzwanie, bardzo dużo koniecznych prac dodatkowych.
1: Kolejny duży remont, można powiedzieć po sąsiedzku, tak? Czyli Aleje Jerozolimskie, tam też ogromny zakres prac.
0: Właśnie staramy się tak te remonty przeprowadzać, żeby jak już w jednym miejscu pracujemy, żeby maksymalnie wykorzystać jedno zamknięcie i zrobić w danym miejscu, na danym ciągu maksymalnie dużo prac, dlatego też z uwagi na to, że ten remont na wiadukcie mostu Poniatowskiego był konieczny, zaplanowaliśmy szereg robót w ciągu Alei Jerozolimskich. Prace obejmowały odcinek od placu Starynkiewicza do wjazdu na most Poniatowskiego, na wiadukt mostu Poniatowskiego. Wymieniliśmy szyny, wyremontowaliśmy przystanki, wymieniliśmy krzyżownice, czyli skrzyżowanie torów na rondzie Dmowskiego. Wymieniliśmy nawierzchnię zabudowę torowiska. Została zachowana nawierzchnia twarda przejezdna na wniosek służb. I także wyremontowaliśmy 5 przejazdów przez tory, więc również i kierowcy odczują, już odczuwają poprawę warunków podróżowania na przecięciu ulic z torowiskiem tramwajowym.
1: Jeżeli chodzi o duże wakacyjne remonty, to jeszcze została nam Grójecka, a także Femina i Aleje Solidarności.
0: Na Grójecka właśnie jest powiązana z Alejami Jerozolimskimi, bo to jest naturalne przedłużenie tego ciągu. I ten odcinek Grójecki był ostatnim, który długim odcinkiem Grójeckiej, który wymagał tych prac remontowych. Mieliśmy tam ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę odcinkowe, więc na tym odcinku zbudowaliśmy odwodnienie, wymieniliśmy tory wraz z podbudową i w tej chwili ruch tramwajowy odbywa się na tym odcinku z pełną prędkością, a efekt remontu na Grójeckiej i w Alejach Jerozolimskich jest taki, że czas przejazdu od przystanku Wawelska do centrum, w zależności od kierunku i pory dnia, jest krótszy o 4 do 5 minut, więc jest to taki zauważalny efekt tego remontu, który dawał się w znaki mieszkańcom, no ale teraz warunki podróżowania są lepsze i to też widać w rozkładzie jazdy.
1: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że potwierdzicie sami, że teraz podróżuje się tam zdecydowanie lepiej. Przypomnę, że dziś w magazynie rozmawiam z rzecznikiem tramwajów warszawskich, Witoldem Urbanowiczem, o remontach tramwajowych. Wiemy już, co udało się zrobić

0: Żabkowska i tak dalej, ta lista jest spora, to teraz może te remonty trwające, czyli Puławska.
1: Na ulicy Puławskiej remontujemy końcowy odcinek torowiska od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Tam również wymieniamy całe torowisko, budujemy nowe odwodnienie i remontujemy przejazdy przez tory. Te najbardziej istotne, kluczowe przejazdy zostały już oddane kierowcom, więc zarówno w ciągu Alei Wilanowskiej, w ciągu ulicy Puławskiej, jak i Alei Lotników te przejazdy już służą mieszkańcom. No i teraz prace koncentrują się na pozostałych odcinkach torowiska. Z uwagi na to, że to jest długi odcinek, to wszystkie roboty są zaplanowane do końca listopada. Natomiast torowisko będziemy oddawać etapowo i już na przełomie września i października tramwaje dojadą do przystanku Aleja Lotników, gdzie będzie funkcjonować tymczasowy rozjazd nakładkowy. Tam będą tramwaje zawracać. No i potem do końca listopada pozostanie wyłączony tylko jeden przystanek, przystanek Wyścigi, czyli ten końcowy przystanek na trasie 4 i 10, więc te utrudnienia będą się zmniejszały. Jesteśmy na finiszu prac również w Alei Niepodległości. Tutaj to właśnie była taka wspólna robota nasza i Veoli, czyli gestora sieci ciepłowniczej, i my dostosowywaliśmy się do harmonogramu prac ciepłowników, bowiem w pierwszej kolejności konieczna była naprawa, remont dużej komory ciepłowniczej, która się znajduje w pobliżu torowiska, oraz wymiana rur ciepłowniczych pod torami tramwajowymi. Takie prace mogą być wykonywane poza sezonem grzewczym, więc tutaj ciepłownicy mieli priorytet, tak żeby te prace w pierwszej kolejności zrealizować. No i już te prace zakończyli i my jesteśmy w trakcie odtwarzania torowiska. Tutaj również zbudowaliśmy odwodnienie, więc to powinno poprawić żywotność tego odcinka torów. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tramwaje wrócą na Aleję Niepodległości w pierwotnie zapowiadanym terminie, czyli 14 września.
0: A jeżeli chodzi o plany, bo takie też są jeszcze na ten rok.
1: Faktycznie tych remontów na cały rok mamy dużo, więc jeszcze mamy trochę prac zaplanowanych, aczkolwiek one już nie będą tak długie i tak utrudniające przemieszczanie się jak te roboty, o których wspominaliśmy. Od 14 do 20 września mamy zaplanowane prace w Alei Zielenieckiej. Tam do wymiany jest 5 zwrotnic w rejonie pętli Aleja Zieleniecka oraz w rejonie węzła na rondzie Waszyngtona, więc przez tydzień tramwaje nie będą jeździły po Alei Zielenieckiej. Oprócz tego mamy dużo takich prac weekendowych, jednodniowych, mniejszych. Plan remontowy w tym roku rozszerzyliśmy także o ulicę Stawki. Tam jest bardzo stare torowisko. Ostatni remont główny przychodziło w 1994 roku, więc to jest bardzo dawno. Tam jest bardzo intensywny ruch tramwajowy. Mieliśmy już w te wakacje awarie, które spowodowały konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego. I co prawda generalna przebudowa stawek i torowiska jest zaplanowana w 1928 roku, ale musimy w tym roku takie prace remontowe przeprowadzić tak, żeby to torowisko dotrwało do tej przebudowy w 1928 roku, więc również przez tydzień w październiku, w drugiej połowie października tramwaje po ulicy Stawki nie będą jeździły, bo te prace są konieczne, tak żeby właśnie zapewnić tę przejezdność tych torów do czasu tej generalnej przebudowy.
0: To jeszcze przy okazji może warto wspomnieć, co się dzieje, jeżeli chodzi o tramwaj do Dworca Zachodniego.
1: Tramwaj do Dworca Zachodniego, tutaj prace postępują, torowisko poza tunelem jest w zasadzie 100% gotowe. W tunelu na większości trasy również wykonawca będzie montować rozjazd przed przystankiem. Wakacje w sierpniu została wyprostowana jezdnia Alei Jerozolimskich, więc ruch się odbywa po dwóch oddzielnych jezdniach na pasach o większej szerokości. Na przełomie września, października zaplanowano asfaltowanie w Alejach Jerozolimskich. Na skrzyżowaniu Grójec-Kabitwy Warszawskiej asfaltowanie odbywa się ćwiartkami, również weekendowo. Trzy ćwiartki już są za nami. Natomiast takim wyzwaniem, które wpływa na pracę w ulicy Bitwy Warszawskiej, jest komora MPWiK przy ulicy Szczęśliwickiej. Okazało się, że są konieczne prace zabezpieczające wewnątrz tej komory oraz jej obudowanie, tak żeby ta komora mogła przyjąć obciążenia ruchu drogowego. Jesteśmy w trakcie ustalania dokumentacji projektowej z MPWiK, uzgadniania. No i właśnie po uzgodnieniu będą mogły zostać przeprowadzone te prace związane z tą komorą. I od tej komory, z uwagi na to, że ona się znajduje na skrzyżowaniu Bitwy Warszawskiej 1920 roku i ulicy Szczęśliwickiej, są uzależnione prace związane z odbudową drugiej jezdni Bitwy Warszawskiej i przywróceniem ruchu po dwóch jezdniach.
0: Sporo tego, przyznam, naprawdę sporo i tych remontów, które już za nami i tych, które są w trakcie bądź które są planowane. To może na koniec naszej rozmowy, jakby pan przypomniał, gdzie szukać informacji o różnych zmianach w kursowaniu tramwajów, o utrudnieniach związanych z różnymi inwestycjami, bo cały czas jeszcze trwają różne prace.
1: Wszystkie zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, nie tylko tramwajów, można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam są publikowane wszystkie zmiany, łącznie z informacjami o takich utrudnieniach czasowych, na przykład awariach, które się zdarzają na mieście. Natomiast wszystkie informacje o zmianach w ruchu drogowym są na stronie Info Ulic. To jest taki portal Urzędu Miasta, właśnie poświęcony zmianom w organizacji ruchu na warszawskich ulicach.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A ja przypomnę, że oczywiście rozmawiałam z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem o inwestycjach tramwajowych. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze. Po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a dziś w magazynie będzie motoryzacyjnie, będzie warszawsko, będzie filmowo, a dokładniej serialowo, bo z mikrofonem Meloradia wybrałam się na 40-lecie premiery serialu Alternatywy 4 i jednocześnie na siódmy zlot miłośników filmów Barei i jest ze mną organizator tego zlotu.
3: Dzień dobry, Robert Ciesielski. No to już jest nasz kolejny taki zlot, siódmy. Natomiast dzisiaj jest specjalna okazja, bo są 40 urodziny serialu Alternatywy 4.
0: Zaczęło się od odsłonięcia muralu, parada.
3: Tak, teraz czekamy na gości w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywa. Zaproszeni goście to Jerzy Bończak, pani Anna Hitro-Bergman i Bene Richter. Całość poprowadzi Janusz Płoński, czyli współscenarzysta scenariusza do serialu Alternatywy 4.
0: Dziś oczywiście w magazynie motoryzacyjnym będzie mowa o pojazdach różnych, które się pojawiały w filmach Barei, zwłaszcza w serialu Alternatywy 4. I jeszcze będę o nich rozmawiała też z innymi osobami dzisiaj. Natomiast pana chciałam zapytać, jeżeli chodzi o ten konkretnie serial, jakie samochody, jakie autobusy może, czy tramwaje panu zapadły w pamięć jakiejś sceny?
3: Najfajniejszą sceną to nie jest akurat polski samochód, to był P71 chyba, który tak spadł spektakularnie z dźwigu. Natomiast no tak, rzeczywiście, to serial to jest taka kronika PRL-u i są tam samochody, które ja osobiście pamiętam jeszcze z ulic. Nasze maluchy, syreny.
0: Bareja te samochody, pojazdy różne umieszczał w swoich serialach, no bo wiadomo, że też trochę z przymrużeniem oka.
3: Absolutnie tak, to bym troszkę wyśmiewał tą polską motoryzację, no niestety odstawaliśmy troszkę, ale nie znaliśmy wtedy innej, tak, rozpadające się tam syrena, czy jakieś właśnie, no przedstawiał to tak trochę w krzywym zwielczaty, jak całą swoją rzeczywistość, ale no niestety tak tak troszkę było, no. To były samochody, które rzeczywiście jeździły po polskich drogach, ulicach i przemieszczaliśmy się nimi, także nie znaliśmy innych czasów. W tej chwili możemy się z tego śmiać i podziwiać to już z perspektywy jako jakieś relikty i tak dalej. Natomiast no, tak było.
4: Janusz Płoński, współscenarzysta tego dzieła.
0: Panie Januszu, w jakim kontekście przede wszystkim Bareja pokazywał pojazdy w swoich serialach?
4: One miały coś znaczyć. I na przykład towarzysz Winnicki jeździł BMW sportowym modelem. Na tamte czasy to był model bardzo poszukiwany, bardzo prestiżowy. I ten prestiż był potrzebny Winnickiemu. I on mieszkał odpowiednio się ubierał i odpowiedni samochód miał. A druga sprawa z samochodami to była bardzo skomplikowana, bo pojawiło się w którymś odcinku, chyba w przedostatnim albo ostatnim, chyba 6 Mercedesów jednakowych. Bo to był ogromny problem zdobyć te Mercedesy w tej liczbie i żeby one były do dyspozycji, ale to zajmowała się produkcja. Ale to też Bareja chciał, żeby to były samochody porządne, prawda? Że jak burmistrzowie z całego świata przyjechali, to nie mogli przecież przyjechać syrenkami. Syrenek zresztą w tym serialu chyba nie było, ale był jeszcze jeden samochód, mityczny zupełnie, nazywał się P70, to była NRD-owska produkcja i on był zdemolowany, bo spadł z dźwigu i się rozbił, prawda?
0: Przy mikrofonie mam kolejnego gościa, to pan Piotr Fijałek z grupy miłośników filmów Barei. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: Witam, dzień dobry.
0: Ciąg dalszy tematu pojazdów, które pojawiają się w serialu Alternatywy 4. Dzisiaj już w magazynie troszeczkę o tych pojazdach udało się opowiedzieć, no ale jest ich mnóstwo. Może zacznijmy od tych, które najczęściej w kilku odcinkach się pojawiały.
5: Czytałem taki artykuł o samochodach, może nawet nie tyle samochodach, pojazdach, które pojawiły się właśnie w tym serialu Alternatywy 4. I sam byłem zdziwiony, że jest ich ponad kilkanaście. Ale to prawda, że niektóre wyróżniały się tym, że były bardzo często eksponowane. I można powiedzieć, że najbardziej utkwił mi w głowie dźwig pana Kotka i maluch pana Kołka. To jest dwóch, można powiedzieć, na początku zwaśnionych ze sobą mieszkańców tego bloku. I też Bareja chciał pokazać różnicę między nimi w postaci tych pojazdów, że tak powiem, może troszeczkę. Pan Kotek miał olbrzymi dźwig, a pan Kołek miał malucha. I na przykład ten dźwig pana Kotka, którego grał Kazimierz Kaczor, pojawia się wiele razy. Między innymi na samym początku, w pierwszym odcinku, kiedy te samochody ze sobą się niemalże zderzają. I to jest właśnie takie pokazanie tego zbliżającego się konfliktu. A z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że Kazimierz Kaczor, który grał postać właśnie tego dźwigowego, później, to zdaje się było w fabryce, w której wyprodukowany ten dźwig, uzyskał uprawnienia do kierowania. Bo były takie sytuacje, kiedy on naprawdę kierował tym dźwigiem.
0: To teraz inny klucz. Może przejdźmy do pojazdów najbardziej luksusowych, które się w alternatywach w serialu pojawiały.
5: No to można tutaj wymienić dwa. Pierwszy to jest oczywiście BMW, którym jeździł Jan Winnicki. Jak na tamte czasy to był wybitnie luksusowy samochód, który mógł jeździć tylko jakiś wysoki dygnitarz. I to właśnie jeździł nim Jan Winnicki. Ale też pojawiają się, już w końcowej scenie ostatniego odcinka, pojawia się nagle duża ilość Mercedesów. I to też jest taka ciekawostka, że zgromadzić tyle samochodów w jednym miejscu, to było bardzo trudne. Ale Barei się udało, bo po prostu wykorzystał Orbis, w którym one na co dzień jeździły i no i bardzo często tam stały. Dlatego udało mu się tyle tych samochodów do tej ostatniej sceny bardzo takiej ciekawej ściągnąć.
0: Na ekranie w serialu pojawiają się też różne pojazdy komunikacji miejskiej. To może teraz trochę o tym, bo o tym dzisiaj nie wspominaliśmy.
5: Dokładnie tak, bo tak naprawdę większość społeczeństwa w tamtym czasie jeździła właśnie tą komunikacją miejską. I to były i tramwaje, ale też był Jelcz. I właśnie w tym Jelczu była nagrana taka słynna scena, w której został zdemaskowany Kapuś, czyli docent Furman. Kto oglądał tę scenę, to będzie wiedział, o co chodzi. To właśnie w tym Jelczu, z tego co pamiętam, to był Jelcz PR-110.
0: Są jeszcze pojazdy takie, które się pojawiają w nietypowych sytuacjach. Mamy na przykład w Wąskotorówkę.
5: Tak, słynna wąskotorówka. To była lokomotywa, którą gający pana Manca, pan Jerzy Bończak, ściągnął właściwie z wysypiska śmieci. I ona zagrała urządzenie, które ocieplało cały budynek. To jest bardzo ciekawa scena i jedyny film, w którym był pociąg użyty jako kocioł parowy do ogrzewania całego bloku.
0: To może powiedzmy też o tym, że w serialu pojawiła się furmanka.
5: A tak, zgadza się. Z takich pojazdów też nietypowych jak najbardziej pojawiła się furmanka, którą przyjechali przyjaciele Balcerka, szukając go na osiedlu. I tutaj ciekawostka, że w tej scenie zagrał również sam reżyser. Zagrał milicjanta. Oni się zatrzymują przy tym milicjancie, szukając tego Balcerka. A on oczywiście nie wiedział, kto to jest, tylko zwrócił uwagę, że koń jest brudny.
0: I przy mikrofonie mam kolejnego gościa, Rafał Dajbor, autor książek między innymi o filmach Barei, ale też o 07 Zgłoście. Dzień dobry.
6: Dzień dobry oraz 40-latku.
0: I tak jak wspominałem, drodzy słuchacze, dziś w magazynie serialowo, filmowo, motoryzacyjnie wracamy do tego, jak wyglądały warszawskie ulice kiedyś i jakie pojazdy się po nich poruszały. No właśnie, panie Rafale, jeżeli chodzi o konkretnie serial Alternatywy 4, w jakim kontekście ukazywane były przede wszystkim przez Bareję pojazdy w tym serialu? Czy tak prześmiewczo, czy też jako takie okazy luksusu?
6: No, oczywiście BMW towarzysza Winnickiego jest ukazywane jako symbol luksusu. Tylko z drugiej strony mamy samochód AWZ P70, w którym śpiewaczka, grana przez nieodżałowaną, zmarłą w tym roku Halinę Kowalską, spada z dźwigu i z samochodu zostają strzępy. Więc oczywiście samochody były przez Bareję pokazywane tak jak cała rzeczywistość. Z jednej strony samochód mógł być symbolem luksusu, z drugiej strony, no tak, P70 to poprzednik Trabanta. Już sam Trabant był samochodem, nazwijmy to najdelikatniej, obśmiewanym. A tutaj jest jeszcze poprzednik Trabanta, plastikowy chyba też wóz, ale na stalowej konstrukcji. Zarówno P70, jak i Trabanty łamały się, pękały na pół z powodu przerdzewienia, ponieważ pod tą plastikową powłoką nadwozia one najnormalniej w świecie koszmarnie rdzewiały, bo tam się zbierała wilgoć. No i nie oszukujmy się, ten socjalistyczny samochodzik zostaje przez Bareję ukazany właściwie jako symbol tego wyśmiewanego przez niego systemu, tak? Spada z dźwigu, rozlatuje się na kawałki. Samochody były tym elementem rzeczywistości dla Barei, czym wszystko. Były elementem, którym można było żonglować w celach satyrycznych.
0: Zostawmy na chwilę Alternatywy i Bareję, ale jeżeli chodzi o inne seriale związane z Warszawą, 40-latek, tam samochody, w ogóle ruch uliczny w Warszawie, no też jest bardzo obecny.
6: Znowu Janusz Gajos nam wyskakuje po towarzyszu Winnickim, bo jeszcze słynny amerykański krążownik Szos, kupowany przez Antka, granego przez Janusza Gajosa. Tak, 40-latek to jest istne muzeum także motoryzacji tamtych czasów. No właśnie wspomniałem o postaci Antka, o zakupie amerykańskiego auta, nie pamiętam jego marki, no ale przecież tam jest scena na giełdzie samochodowej, gdzie my mamy cały przegląd motoryzacji. Ale skoro już powiedzieliśmy o 40-latku i samochodach, to dodajmy jeszcze 07 Zgłoście. Nie używało się w tamtych czasach sformułowania product placement. To jest rzecz dzisiejszych czasów, ale przecież 40-latek pojawia się na ekranach chyba 2 lata po rozpoczęciu produkcji Fiata 126P. Karwowski jeździ czerwonym małym Fiatem, nowym wówczas samochodem. Polonez pojawia się w 07 Zgłoście w drugiej serii. Nie ma jeszcze nazwy Polonez z tyłu na tabliczce, bo tej nazwy jeszcze nie ma. Zostaje ten nowy samochód z Żerania, dany porucznikowi Borewiczowi, dla jego, nie jego porucznika, tylko jego samochodu promocji. 40-latek i Fiat 126P oraz 07 Zgłoście i Polonez to są klasyczne produkt placementy w wydaniu socjalistycznym nie noszące jeszcze tej nazwy.
0: No właśnie, może przypomnijmy, gdzie się ten Polonez, jeżeli chodzi o serial 07 Zgłoście, pojawia, w jakich scenach też w Warszawie.
6: Po raz pierwszy pojawia się w odcinku 24 godziny śledztwa zwłoki zamordowanej Janczakówny, granej przez Marysię Kowalik. No i tam właśnie w siarczystym mrozie, w zimie, podjeżdża do tych zwłok zamordowanej Kasi Janczakówny porucznik Borewicz, rozmawia tam z Łukaszem Ulińskim, Andrzej Szalawski. I tu muszę coś powiedzieć, bo Andrzej Szalawski w tej scenie stoi i tak opiera rękę o maskę tego poloneza. I porucznik Borewicz, grany przez Bronisława Cieślaka, tak też stoi koło tego poloneza. Ja sobie tak wtedy i zawsze wyglądam tę scenę, tak sobie myślę, dwóch mężczyzn z PRL-u, Bronisław Cieślak i Andrzej Szalawski. Jakąż oni musieli mieć przyjemność. Ja się czasem zastanawiam, czy Andrzej Szalawski w tej scenie to miał tej maski dotknąć, czy to tak od niego wyszło, że kurczę, może dotknąć nowego samochodu z żerania, to tak go sobie przy okazji wuje.

0: drugiego, wtedy to chyba była Marchlewskiego. Marchlewskiego, no Wodki mi się myli, gdzie była która. No chyba Marchlewskiego. Przelatuje nad rondem, które dziś jest rondem 40-latka koło dworca centralnego. Pojawia się na ulicy Brzeskiej w jednym z odcinków.
1: Na lotnisku.
0: Pojawia się na lotnisku. No tak, Krzysztofowi Szmagierowi w 07 Zgłoś się zależało na tym, żeby pokazać troszeczkę wielkiego świata w wydaniu socjalistycznym. Po latach wygląda to nawet trochę prześmiewczo jakby, ale wtedy robiło wrażenie i ten Polonez, nowy samochód Żerania, tutaj włożony do tego serialu, on robił wrażenie.
1: I ta prędkość, jaką potrafił wtedy osiągać.
0: O, tak, tak, prędkość, którą potrafił osiągać. Dodajmy jeszcze, że w ogóle prędkość samochodów 07 Zgłoś się jest bardzo ciekawą rzeczą. Pamiętamy z odcinka, to było chyba Dlaczego pan zabił moją mamę. Mercedes milicyjny prowadzony przez grającego kierowcę, wybitnego kierowcę rajdowego Marka Varicelle i przestrach porucznika Zubka. Kiedy Borewicz pyta Zubka o coś, a Zubek mówi, on już jedzie 160. Przepraszam, może tam padło 140, dokładnie nie pamiętam. Samochody są bardzo ważne i w 07 Zgłoś się, i u Barei, i w 40-latku. I myślę, że te wszystkie trzy jakby uniwersa, czyli uniwersum Barei, filmów z lat 70. i seriali z lat 80., uniwersum 40-latka i uniwersum Borewicza, jest ruchomym muzeum tamtych czasów, tym Muzeum Motoryzacji.
1: I myślę, że to idealne podsumowanie. Przypomnę wam, drodzy słuchacze, że dziś w magazynie rozmawiałam o pojazdach, które pojawiały się w filmach Stanisława Barei, ale nie tylko, bo tak jak słyszeliście, także w innych polskich serialach. Nie zabrakło odniesień do Warszawy i w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

music is my best friend.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

się, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Po reklamie.

0: słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opoka siema.

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Meloradio, na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy, take it slow. To taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd. Gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibyl już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz

0: kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Pana deszczyk popaduje?
9: Odsłon Poleszów leje.
8: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
10: No, zdecydowanie nie.
8: Ale na weekendowe melo?
10: Jak najbardziej.
8: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
10: No to umówieni.
8: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. W których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet. To jest nówka, którą gramy wam w Meloradio. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody. Ale

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
6: Lecz ja mam inne zdanie.
7: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
2: to you. Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Opoka, cześć.

bo jestem jednym z największych fanów Liwki. Tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio. To weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrugiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
6: Po reklamie.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro, w poniedziałek, ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio. To weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta dla Was. Teraz opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Michał razem ze mną, siemano.
1: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
1: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
1: No nie miałem chyba takiego bardzo nienawidzonego.
0: A,
1: nie,
0: czyli
1: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
1: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
1: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
1: 16.
0: 16 odjąć 7?
1: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
1: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie, gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
1: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
1: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie na kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni.

0: przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Narli, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Narli Wasted przed momentem. Zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie. Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomo.

0: Reklama. Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na MediaEx. Expert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent
2: na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
2: na MediaExpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ścisk.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Słyszysko i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: O reklamie.
7: Siemanko, 13 na zegarkach. Przed nami Lumix z numerem Self-Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: Cześć, tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień kłócę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz.

Heaven, Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem One Love Takes Over.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

0: ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

One with the Wolves, Robin Schulz, to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max, teraz w Melo.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego melotu już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Rozkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid, już teraz Kygo, razem z nim rzecz jasna, a tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze szlachetnej paczki to odliczanie już się zaczęło, bo szlachetna paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froze z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Kermi, Lumix, Kaszmir, Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na playermeloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shouse. To numer, którym macham do was. Dzięki za ten weekend. No i co? Do następnego. Za chwilę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze z Konradem. Opoka, cześć.

0: Reklama. Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodu. Wchodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Mel Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internet i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 złotych. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Mel Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Warszawa. Słuchaj.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 77. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W Media Expert.

0: Expert la
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Po reklamie.

ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi. Anioły i demony u nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.

Ile ja uchyla winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? Coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.

0: na 94 FM. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotni z grobramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z Polski.

0: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
1: Na Boku w Teatrze Kamienica.
2: Premiera już 15 września.
3: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieraj. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym Melo, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: 94FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: WWH Mantyną.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, Ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
21: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
22: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy. O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej Trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

to już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć, bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Rockset to już teraz przed nami. A za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama.
2: Zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Marian, A po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiaj
0: zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy

0: Sprawdź na suzuki.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
4: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też. Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: jeszcze przed 18 w Melo Fragmentach podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the Way You Are. Nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: roku. Zapraszam.
1: Autopromocja. Ogłoszenie płatne.
2: Jesteśmy na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie dzisiaj odbywa się Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Ceramika, garncarstwo, zielarstwo, można robić sery, kiszonki. Jest ze mną pan Witold Wierzbiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Jak rozpoznać prawdziwie tradycyjny polski produkt?
3: Są specjalne oznaczenia, chociażby jakość tradycja, które gwarantują nam, że receptura jest przynajmniej 50 lat w danym regionie. Mamy też certyfikaty unijne, które również wiążą produkt z regionem i z jego tradycją. Jest gwarantowana chociażby tradycyjna specjalność.
2: Co tracimy, kiedy tradycyjne produkty i receptury znikają z naszych stołów?
3: No, myślę, że nie tylko te wspomnienia związane ze smakiem, ale wydaje mi się, że tracimy swoje zdrowie, a to jest chyba najważniejsze.
2: Wydarzenie odbywa się 19 i 20 września na PGE Narodowym od samego rana. Przyjdźcie i zdobądźcie nowe umiejętności. www.kupujświadomie.gov.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama. Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Ja tam zawsze śpię na boku.
20: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
19: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
21: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
22: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
19: Na boku, w Teatrze Kamienica.
20: Premiera już 15 września.
21: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie
0: słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
24: Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Gibbs, Pezzetti, Foreman i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze. Także w weekendy i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Salavi, babe. Maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę.

Out jest to Layla O i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. No taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Flyaway u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na Decathlon.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Siga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
19: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
20: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy? Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak, podkręcamy tempo, to już kwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora. Jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: okazji już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Ja tam zawsze śpię na boku.
5: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
4: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
6: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
8: Na Boku w Teatrze Kamienica.
9: Premiera już 15 września.
6: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium.

to Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tos na koniec. To

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Ja tam zawsze śpię na boku.
5: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
4: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
6: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
8: Na boku, w Teatrze Kamienica.
9: Premiera już 15 września.
6: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

jasne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Gumę. I potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.